0: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami to drugiego, czyli średniego stopnia wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z komendy stołecznej.
1: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepeski został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
2: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
3: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. Zagrzmi w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu do 29 na Mazowszu.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.

0: Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
4: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak! Wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bsleśniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
6: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
7: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
6: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
7: Zadzwoń 664 775 457
6: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: że zanikają upały, pozostają za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli Kołoustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku. Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane po niedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy, raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
0: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie Kołoustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać się Załońskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
2: Być może Wołodymyr Załoński weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
0: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszubara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Załoński dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem, skupowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Akcja została przeprowadzona w województwach lubelskim, mazowieckim i śląskim, obejmując zatrzymania podejrzanych, a także przeszukanie ich miejsc zamieszkania. Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Chełmie prowadzi zbiórkę na zakup CyberOka. Jest to specjalistyczne urządzenie, które będzie służyło podopiecznym instytucji do komunikacji ze światem zewnętrznym. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Taty. Z tej okazji 23 czerwca o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury zaplanowano zakończenie roku artystycznego Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids pod szyldem Piosenki dla Taty. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy.

0: I studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam deszczowo, miejscami możliwe burze, lokalnie grad. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, 31 na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch, zdrowego śniadania.
5: Jakże pięknie i cudownie przywitać Was w drugi dzień lata. Mamy w końcu kalendarzowe lato, tak jest aż miło po prostu przyjść do pracy, mimo że to jednak pierwszy dzień tygodnia. Wiem, jak nazywamy ten dzień literką na P się rozpoczynająca nazwa, ale no po co to mówić, po co kogoś denerwować? Dzień dobry wszystkim, 6 po 7.

0: Umówmy się, że dzisiaj ten pierwszy dzień tygodnia nie będzie nazywany po... No właśnie, już bym powiedział tę nazwę. Spróbujemy jej nie wymawiać, wtedy być może nie będzie w naszym organizmie wytwarzany jakiś związek chemiczny, który powoduje, że się po prostu złościmy czy też denerwujemy. Spróbujemy, żeby dzisiaj ten pierwszy dzień nowego tygodnia i drugi dzień lata, podkreślam, co jest bardziej sympatyczne niż po... No i znowu bym to powiedział. Spróbujmy to zrobić, żeby było przyjemnie, tak? Wspólnymi siłami może się uda. Nie wiem jak długo, ale spróbujemy. No dobra, w takim razie odpalając sobie kartkę z kalendarza, 173 dzień roku. Mamy imieniny Tomasza, Paulinki oraz Paulina. Szkoda, że Piotra nie ma. Piotrek świętuje niemalże co 3 dni. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM. Mamy już 11 minut po 7.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska.

0: Workiem, telefon 82 560 33 92.
1: Eko Taxi Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj w kartce z kalendarza Dzień Kultury Fizycznej, a więc twarzą tej kartki, to znaczy tego Dnia Kultury Fizycznej, będzie hardkorowy Koksu. Czy wiecie, że ten facet nawet napisał o sobie książkę? Tak, wiem, że nie wiecie. Dlatego postanowiłem, że sobie jej posłuchamy.
1: Życie jest piękne i tylko od nas zależy, jakimi ścieżkami będziemy przez nią pędzać. Ostatecznie z wielu odnóg i możliwości pozostają dwie kluczowe: łatwo bądź ciężka. Wszyscy chcieliśmy mieć wynik, ale bez zadania sobie trudu i ciężkiej pracy na zawsze może on pozostać w sferze marzeń.
0: Koniec.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
7: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. W pracy, w domu, w rytmie dnia.
8: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
7: Newsy, goście i twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku, od 12.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
11: Słuchajcie, Radia Bonton, minęła już aktualnie 7.30, a więc czas, aby w pierwszy dzień tygodnia i drugi dzień lata zapowiedzieć.

0: powiedzieć wam, przedstawić wam tak naprawdę to, co ważnego działo się przez weekend.
1: Jest 17.30, a to są wiadomości lokalne. Zapraszam, Monika Łupkowska. Funkcjonariusze z nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej działający pod nadzorem prokuratury okręgowej w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem, skupowaniem i dystrybucją papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Akcja została przeprowadzona w województwach lubelskim, mazowieckim i śląskim, obejmując zatrzymania podejrzanych, a także przeszukanie ich miejsc zamieszkania. Mundurowi ujęli 8 obywateli Polski, przy których znaleźli prawie 24 tysiące paczek papierosów, bez polskich znaków akcyzy, gotówkę w różnych walutach, telefony komórkowe, broń gazową, a także samochód marki Mercedes o wartości 250 000 zł. Z ustaleń śledczych wynika, iż przestępczy proceder grupy prowadzony był w latach 2023-2026. Polegał on na przemycie papierosów z Białorusi do Polski oraz skupowaniu nielegalnie wyprodukowanych już w kraju papierosów. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności celnych, podatku akcyzowego oraz VAT oszacowano na ponad 28 milionów złotych. Za kierowanie grupą grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w jej strukturach do 8 lat więzienia. Jak co roku przed wakacjami policjanci prowadzą wzmożone akcje kontroli autokarów. Także w naszym regionie. W Chełmie odbywa się na parkingu przy ulicy Wojsławickiej, a potrzebę weryfikacji stanu technicznego pojazdu można zgłosić również indywidualnie pod dostępnym całodobowo numerem telefonu 47 813 12 10. W Krasnym Stawie kontrole autokarów prowadzone są z kolei na placu przy dworcu PKP przy ulicy Lwowskiej, zaś dyżurny komendy czuwa pod numerem 47 183 32 90. Na zgłoszenia czekają także mundurowi z Włodawy. Całodobowy telefon to 47 813 22 09. Którzy sprawdzają stan pojazdów wycieczkowych obok Stadionu Miejskiego przy ulicy Wiejskiej.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Chełmie prowadzi zbiórkę na zakup cyberoka. Jest to specjalistyczne urządzenie, które będzie służyło podopiecznym instytucji do komunikacji ze światem zewnętrznym, mówi Małgorzata Łuczkiewicz, dyrektor ośrodka.
3: Pozyskaliśmy sponsorów, nazbieraliśmy już 15 tysięcy, a to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeszcze mam nadzieję, że oczywiście ludzie wielkiego serducha będą o nas nagłaśniali, będą mówili, bo się bardzo dużo dzieje, bo już to cyberokom dostaliśmy, nasza pani neurologopeda Katarzyna wypożyczyła i już trwają zajęcia na cyberoku. Nasi sponsorzy się przyglądają.
1: Szczegóły dotyczące zbiórki na zakup cyberoka można znaleźć na profilu ośrodka Nadzieja na Facebooku. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Ojca. Z tej okazji 23 czerwca o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury zaplanowano zakończenie roku artystycznego Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids pod szyldem Piosenki dla Taty.
4: Obiecujemy, że nie będziemy bardzo pompatyczni, bardzo sztywni. Po prostu chcemy zaprosić was, wszystkich słuchaczy, widzów, melomanów do słuchania pięknych piosenek, bo ułożymy je z piosenek, które śpiewane są równo na scenach festiwali, czasami może gdzieś w kościołach. Tak to połączymy nasze rzeczywistości codzienne i te najświętsze w taki hołd złożony właśnie naszym rodzicom, naszym tatom. Pamiętajmy także o tych naszych ojcach, bo mamy takich, jesteśmy już w takim wieku, że niektórym być może nie zdążyliśmy do końca w swoim życiu odpowiednio podziękować. Co tak będziemy o nich szczególnie pamiętać?
1: Mówi Grzegorz Głucha, lider obu chełmskich formacji wokalnych. W koncercie wybrzmią specjalnie przygotowane aranżacje instrumentalne przygotowane przez akompaniamentów Bogdana Deptę i Grzegorza Głucha.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Świat sportu jest mu naprawdę bardzo bliski, ale teraz bliska jest mu motoryzacja. Dlatego, że przyjechał dzisiaj na skuterze i tak głośno krzyczał, że on chce prowadzić tu wiadomości drogowe. No to pozwoliliśmy mu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Do Polski trafia coraz więcej samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, co nie umknęło uwadze instytucji i firm zajmujących się weryfikacją stanu oraz historii pojazdów. I jak się można domyślać, część z tych aut miało w przeszłości bardzo poważne wady, niektóre wręcz wykluczające je z dalszego użytkowania, o czym sprzedający nie zawsze informował nabywcę. Obecnie Stany Zjednoczone są trzecim, po Niemczech i Francji, krajem, z którego importuje się do Polski używane samochody. Trzeba jednak pamiętać, że po drugiej stronie globu szkoda całkowita bardzo często to ma charakter ekonomiczny. Ubezpieczyciel uznaje naprawę za nieopłacalną, mimo że samochód można odbudować zgodnie z technologią producenta i bezpiecznie wrócić do ruchu. Innymi słowy, jak to przy zakupie każdego auta z drugiej ręki, zawsze dobrze mieć ze sobą zaufanego mechanika i miernik lakieru.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i Wsparcie Funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym

0: Asocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
2: Słuchajcie, Radia Bonton, mamy już 7.50, czyli za 10 minut będzie godzina 8 i tak dalej, jakbyśmy to nie obrabiali z jednej czy z drugiej strony, tak czy inaczej zaraz będzie 8 i koniec, kropka, tu się nic w tym temacie nie zrobi i trzeba będzie wstawić się w pracy. Jeśli jeszcze jesteście w korkach, no to pewnie się spóźnicie, ale spokojnie, my wam będziemy w tym spóźnieniu towarzyszyć. Deszcz, palące słońce, a może mróz, ale czasem i grad. Słuchajcie, meble ogrodowe muszą wytrzymać naprawdę wiele, ale czy wiecie, że nie każde drewno radzi sobie w takich warunkach tak samo? No, jedne gatunki potrafią przetrwać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, inne już po kilku sezonach wymagają gruntownej renowacji. Może dąb, modrzew, a może egzotyczny tik? No, co wy na to? Które drewno jest najtrwalsze i dlaczego niektóre ławki czy stoły niemal nie boją się w ogóle kompletnie wilgoci? O tym przeczytacie w ciekawym artykule właśnie na naszej stronie internetowej na supertydzień.pl. Sprawdzamy, jakie drewno najlepiej znosi kaprysy pogody, no i jak zadbać o meble ogrodowe, by służyły przez długie lata. Aby kupując sobie właśnie takie meble właśnie na lato, musicie to wziąć pod uwagę, żeby na przyszły sezon znów nie trzeba było powtarzać tych zakupów. Za chwilę 8 i czas na informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość?

0: nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Lato w pełni, a Twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Reklama. Bon ton.

0: są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
1: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
0: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kacprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozieł.
2: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
3: Prezydent
2: walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Wołodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
0: Ponad 500 000 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali ich: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
4: Na program zaprasza sponsor: stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, hełm przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Najchłodniej na wybrzeżu, tam maksymalnie około 18 stopni, 26 stopni w centrum, nawet 31 na południowym wschodzie. Najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam deszczowo, miejscami możliwe burze, lokalnie grad.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor: stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans, hełm przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Paweł Ciesielczuk, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie. I jestem też ambasadorem eTwinning, programu eTwinning i szkolnym koordynatorem programu Erasmus+.
2: Patrycja Zimros, tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.
3: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi gościć w studiu tutaj pana, panie Pawle i ciebie, Patrycjo. Dzisiaj będziemy ponownie, tak jak gdzieś tam się zdarzało w latach ubiegłych, będziemy rozmawiać o tych wyjazdach, które się wydarzyły w trakcie roku. Może na początek, tak dla uporządkowania, panie Pawle, jakby pan powiedział, gdzie nauczyciele, gdzie uczniowie w tym roku jeździli?
1: Nasi uczniowie wyjeżdżali do Rumunii, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele wyjeżdżali także na kursy metodyczne do Grecji. A ja w zeszłym tygodniu odwiedziłem Francję w ramach obserwacji pracy szkoły, nawiązując kontakty. No i już w przyszłym roku do naszej grupy międzynarodowej dołączy szkoła Scala we Francji i nasi uczniowie odwiedzą sympatyczną miejscowość.
3: Jakieś wnioski z Francji?
1: Jeśli chodzi o pracę nauczycieli, ta szkoła, z którą współpracujemy, jest bardzo duża. Tam jest ponad 2000 uczniów, dwa typy szkół. Są ogromne budynki z wieloma salami lekcyjnymi, więc jest to taki wielki moloch. No i system edukacji we Francji jest trochę inny niż w Polsce organizacyjnie. Na przykład uczniowie spędzają czas w szkole od 8 nawet do 18. Owszem, mają długie przerwy, ale spędzają tam praktycznie cały dzień.
3: Mhm. Tam też chyba wszystko w ogóle robią. Nie ma czegoś takiego, że prace domowe są zadawane, tylko jakieś tam prace pozalekcyjne są, ale raczej są robione w tych ramach szkolnych.
1: Tak, tam unika się zadawania prac domowych. No, przede wszystkim z tego względu, że skoro uczeń spędza większość dnia w szkole, to nie ma kiedy tego zadania domowego odrobić.
3: Praktyce, teraz sobie przejdę do ciebie. Jakie doświadczenia wyniosłaś z tych wyjazdów?
2: Same pozytywne. Poznałam multum ludzi. Zaczęłam bez obaw rozmawiać w języku angielskim. Tam

0: żadnych ocen ze strony rówieśników, tylko wszyscy mówili tak, jak potrafili.
1: Jak wyszło to takie zderzenie kultur, powiedzmy? Ty z Polski, tutaj przyjeżdżasz za granicę, jeszcze dodatkowo mówi ci po angielsku, nie w swoich natywnych językach. Jak to wszystko wychodziło?
0: Było na początku dość dziwnie, bo na przykład we Włoszech wszyscy tak na spokojnie wszystko robili. Dzień wcześniej przygotowywali na przykład stół do śniadania, żeby tylko rano podejść i zjeść po prostu. I wszystkie posiłki były jedzone wspólnie. W polskich domach często nie ma na to czasu, a tam zawsze te posiłki były jedzone wspólnie i to było piękne. W Turcji bardzo się zdziwiłam, że kilka razy dziennie są nawoływania do modlitw z tureckich meczetów.
1: A jak z kolei, jeżeli chodzi o posługiwanie się angielskim? Bo ty troszeczkę w to się bardziej zagłębmy, bo powiedziałaś faktycznie, że tam była taka tolerancja, że tam raczej ludzie nie byli dla siebie jakoś ostrzy, jeżeli chodzi o używanie tego angielskiego. Ale jak to tak wyszło finalnie w praktyce?
0: Jeśli były jakieś nieporozumienia, że nie mogliśmy się dogadać, to wiadomo, tłumacz i też jakoś szło, ale staraliśmy się jak mogliśmy.
2: Ja dodam, że uczniowie, którzy wyjeżdżają za granicę, to nie są uczniowie wybierani ze względu na znajomość języka angielskiego, tylko ze względu na aktywność w projekcie. Więc zdarza się, że wyjeżdżają uczniowie słabsi, wyjeżdżają uczniowie lepsi, ale ponieważ większość czasu spędzają w grupie, także pomagają sobie nawzajem i nie jest to nigdy problemem.
1: Właśnie, czy zdarzyły się wam jakieś takie historie, które jesteście w stanie tutaj przytoczyć? Jakieś, nie wiem, anegdotki może?
2: W tym roku pierwszy raz wylądowaliśmy w Azji, będąc w Turcji, w Stambule. Nasi przyjaciele tureccy zabrali nas do azjatyckiej części Stambułu, więc to było coś nowego. Pierwszy raz uczniowie naszej szkoły w Azji. Jeśli chodzi o Włochy, to na przykład uczniowie mieli okazję wejść na Duomo, czyli na katedrę, na dach katedry w Mediolanie. Także to były takie wyjątkowe momenty.
1: I pan jeszcze wspominał o wyjazdach nauczycieli. Tam jeszcze zdarzył się jakiś wyjazd pod razem.
2: Tak, czworo naszych nauczycieli było na kursach metodycznych w Atenach w Grecji. Także też okazja do nauczenia się wielu narzędzi cyfrowych, które teraz będziemy stosować. No a także do zwiedzenia.
1: Patrycja, ty kończysz swoje bytowanie w systemie tym oświatowym. Powiedz mi, bo z tego co wiem, to też ten rok szkolny to nie były twoje pierwsze wyjazdy. I co ogólnie z tych wszystkich wyjazdów wynosisz dla siebie na przyszłość? Co ze sobą zaniesiesz dalej z tego?
0: Na pewno wyniosę to, że już nie boję się rozmawiać z ludźmi. Nie chodzi tylko o rozmowy po angielsku, ale też po polsku, bo tam jednak nie miałam wyboru, musiałam rozmawiać z tymi ludźmi za granicą, więc właśnie przestałam się bać rozmawiać z ludźmi. Wyjazdy na Erasmusa też przyczyniły się do tego, że udało mi się osiągnąć 100% z matury ustnej z angielskiego.
1: Tak więc już spytałem się ciebie, Patrycja, o przyszłość. Panie Pawle, co dalej z kolei? Tutaj pytanie do pana.
2: Przyszły rok szkolny to ostatni rok akredytacji erasmusowej w obecnej perspektywie programu. Także planujemy kolejne wyjazdy dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie wyjadą do Francji, do Włoch, a także do Turcji. Planujemy też kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego. No i w naszej szkole, jak zawsze, każdy może wziąć udział w projekcie. Wystarczy zgłosić taką chęć.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi dzisiaj byli
2: Paweł Ciesielczuk
0: i Patrycja Zimroz.
1: Ja jestem Jan Zieliński, kłaniam się, dziękuję za dziś i do usłyszenia.
3: Gość radia Bonton. Reklama.
4: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Hełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Hełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skorzystaj. skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Odpaliliśmy

0: letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor Alupoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.
8: Miłość jest piękna, tak, ale tylko w opowieściach i w piosenkach, tak jest. A w prawdziwym życiu bywa dużo trudniej. W Polsce każdego roku zawieranych jest około 150-160 tysięcy małżeństw, a rozwodów orzeka się ponad 55 tysięcy. Co to oznacza? Że średnio rozpada się mniej więcej co trzecie małżeństwo. Jeśli jesteście akurat w momencie, kiedy zastanawiacie się w swoim życiu, czy podjąć ten krok, czy zrobić ten krok i faktycznie poprosić swoją partnerkę o rękę i się hajtnąć, to lepiej posłuchajcie podpowiedzi Grabowskiego.
9: Jak się ożenisz, chłopie, toś przepad, synek. Ale jak się nie ożenisz, to masz dwa wyjścia. Albo cię wezmą do wojska, albo cię nie wezmą do wojska. Jak cię, chłopie, nie wezmą do wojska, toś przepad. Ale jak cię wezmą do wojska, to ci godzą, że masz dwa wyjścia.
7: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisco Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisco Dom i Ogród, hełm Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
16: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca soczę ten pojedynek przed wakacjami.

0: wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
1: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. 11 lipca w Chełmie odbędzie się czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą opcją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa będzie przebiegała ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz alejkami leśnymi w Lesie Borek. Start i meta będą zlokalizowane przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są elektronicznie do 10 lipca, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników. Chełmska Liga Squasha zbliża się do zakończenia sezonu, a zamknie go turniejem, który rozegra się 27 czerwca na kortach Chełmskiego Parku Wodnego, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
2: Organizujemy jako Liga Squasha podsumowujący turniej sezon 2025-2026, który zakończy jakby ranking i podsumowanie punktowe wszystkich członków naszej ligi. No, jedyna przykra wiadomość to jest to, że turniej jest tylko skierowany do członków naszej ligi, ale wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na przychodzenie i wierne kibicowanie naszym zawodnikom.
1: Początek rozgrywek o 9:30.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: głowa rodziny, poważny członek również naszej redakcji. Na szczęście teraz nie będzie nam nic mądrego o życiu mówił i nas czegokolwiek nauczał, bo dzisiaj jest pierwszy dzień tygodnia i lepiej po prostu w takie rzeczy nie wchodzić. Natomiast, moi kochani, ma dla was informacje drogowe. Przed wami Marcin Petruk. Dobra, stary, rób co masz robić i idziemy zaraz na lody.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Upały sprawiły, że rodzime serwisy zajmujące się klimatyzacją nie mogą narzekać na brak zajęcia. Oczywiście, jak w przypadku wszelkich usług, tak też i ceny tych poszły w górę, a wykonywanie napraw na własną rękę może przynieść więcej szkody niż pożytku. Co sezon pojawiają się u mechaników kierowcy, którzy wybierają tak zwane szybkie nabicie w próżni, czyli po prostu napełnienie czynnika bez weryfikacji sprawności układu i jego szczelności. Nie należy również pomijać oczyszczania systemu chłodzenia, bo to z kolei może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie, nie tylko z powodu nieprzyjemnego zapachu, ale przede wszystkim przez bakterie.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż

0: Bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter. Hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia

1500 strażackich interwencji związanych z pogodą. Potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendant.

0: ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
1: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla: pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
0: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsca wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
2: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
0: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
3: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie.
0: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Piątkowe popołudnie przy ulicy Kopernika w Chełmie wybuchł pożar. Ogień zajął poddasze oraz jedno z pomieszczeń mieszkania. Z żywiołem walczyło 12 strażaków, a jedna poszkodowana osoba wymagała opieki medycznej. Czerwiec jest ogłoszony miesiącem poświęconym pierwszej pomocy i edukacji w tym zakresie. W tym czasie w całej Polsce organizowane są akcje edukacyjne i otwarte treningi, których celem jest nauka i utrwalenie kluczowych umiejętności ratujących życie. Jedna z nich odbyła się w sobotę obok Chełmskiej Biblioteki Publicznej. W tym tygodniu mieszkańcy Chełma, którym leży na sercu kształt miejsca do relaksu, lokalizacji z długą historią, są zaproszeni do udziału w ważnym spotkaniu. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 9:30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Żenić się czy się nie żenić się? O, to jest dobre pytanie i dzisiaj postaramy się na nie odpowiedzieć. Przynajmniej spróbujemy, tak? Bo trudno może być odpowiedzieć na tak trudne pytanie. Ale będą też inne pytania do naszych gości, do naszego gościa, który już za chwilę na naszej antenie. Na ten moment jeszcze jedna wielka niespodzianka. Ale już za chwilę zaczynamy poranną rozmowę z gościem Radia Bonton. Zapraszam, zostańcie blisko Radia.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Już jutro Dzień Ojca i z tej okazji mam dla was informacje o całkiem ciekawych i przydatnych badaniach, które jutro będzie można zrobić w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Janek Zieliński, zapraszam. Przede wszystkim, drodzy ojcowie, mam nadzieję, że ten program zostaje was w zdrowiu, a jak wiadomo, z wiekiem tego zdrowia niestety ubywa. Dlatego warto wiedzieć, z czego tak naprawdę się składamy. W Katedrze Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie PANS odbędą się jutro bezpłatne pomiary składu ciała metodą BIA, które ustalą, ile w sobie macie tłuszczu, mięśni i wody. BIA, czyli bioelektryczna analiza metodą impedancji, to nieinwazyjne, bezpieczne i ekspresowe badanie, które może nam pomóc w lepszym zrozumieniu siebie, czego mamy za dużo, czego za mało. Mogą nam pomóc z dietą i balansem swojego zdrowia i organizmu. O tym, dlaczego takie badania są ważne, mówi dla Radia Bonton Emilia Sykut, nauczyciel akademicki PANS.

0: Ważne jest to dlatego, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że mając te 30, 40, 50 lat, zachodzą w nas już pewne procesy, które bardzo mocno utrudniają nam sprawne funkcjonowanie na co dzień. Mało się słyszy o czymś takim jak inwolucja, jak zmniejszanie się rezerw narządowych w ciele człowieka, a to one właśnie decydują o tym, że coś, co do tej pory nie wymagało ode mnie wysiłku, czyli na przykład wejście na trzecie piętro, czyli na przykład podbiegnięcie gdzieś szybko, bo spieszę, się, wymaga od nas już większego zaangażowania, jest obarczone większym wysiłkiem, szybciej potrzebujemy, znaczy dłużej potrzebujemy zregenerować się po takich czynnościach. Jest to związane z czymś takim jak zmiana składu ciała, która zachodzi w naszym organizmie wraz ze starzeniem się, wraz z awansowaniem sił wieku. I dlatego Katedra Dietetyki wyszła z taką propozycją do wszystkich ojców, ale wcześniej mieliśmy też taką promocję skierowaną do wszystkich mam, po to, żeby poprzez zbadanie składu swojego ciała sprawdzili, na jakim etapie są dzisiaj. Czy faktycznie ta rosnąca tkanka tłuszczowa wraz z wiekiem jest takim czynnikiem, który sabotuje ich aktywne działanie, zmniejsza ich efektywność taką sportową, wydolność sportową. Jaki jest poziom tkanki mięśniowej w ich organizmie? Ponieważ to właśnie mięśnie decydują o tym, jak sprawna jestem, jak szybko będę się regenerowała. Pomiar składu ciała jest takim prezentem, który pozwala nam sprawdzić, gdzie ja jestem dzisiaj i co mogę z tym zrobić.
1: Gorąco zapraszam Was do wysłuchania profesorskiego komentarza na naszej antenie po 10, bo tam usłyszycie więcej na temat tego badania i nie tylko. Niezwykle przydatna i istotna rozmowa, którą przeprowadziła Eliza Kudelska-Nowosad. No i na koniec, badania odbędą się jutro, między 12 a 16 w budynku PANS na Pocztowej 54 w Chełmie, a zapisać można się pod adresem mail esykut@panshelm.edu.pl. A Wam, drodzy ojcowie, życzę dużo zdrowia, siły i pociechy z pociech. Trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R. Bonto.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Tak! Można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga! Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.
12: Jak to jest możliwe, że w naszym kraju, nawet w naszym mieście, jednocześnie mamy bezrobocie, no i tysiące ofert pracy? No, to jeden z największych paradoksów w zasadzie rynku pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi około 5%, no a w urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 780 tysięcy osób. Jednocześnie pracodawcy w całym kraju nieustannie poszukują pracowników. Od kierowców i budowlańców po specjalistów IT czy pracowników produkcji. No dobra, ale co eksperci na to? Oni wskazują, że głównym problemem jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku. Część osób bez pracy nie posiada kompetencji poszukiwanych przez pracodawców, inni w ogóle nie chcą lub nie mogą przeprowadzić się tam, gdzie ofert jest najwięcej. Znaczenie mają także oczekiwania płacowe i warunki zatrudnienia, prawda? Krótko mówiąc, dzisiaj często nie brakuje pracy, ale odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska. A skoro już o pracy mowa, to podobno najkrótszy list motywacyjny świata brzmiał tak. Potrzebuję pracy, państwo, potrzebuję pracownika. Nie komplikujmy tego. I podobno zadziałało. Minęła 9:21.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Najświeższe informacje o tym, co dzieje się tutaj u nas blisko, czy w Chełmie, czy w powiecie chełmskim, czy w okolicznych gminach, już teraz Wam serwujemy, bo minęła 9.30.
8: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Piątkowe popołudnie ogień pojawił się w jednym z domów przy ulicy Kopernika w Chełmie. Żywioł szybko zajął poddasze budynku oraz jedno z pomieszczeń mieszkalnych. Z płomieniami przez półtorej godziny walczyło 12 strażaków. W wyniku zdarzenia jedna osoba wymagała pomocy medycznej. O własnych siłach opuściła płonący budynek jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Straty materialne spowodowane przez pożar oszacowano wstępnie na około 10 tysięcy złotych. Czerwiec jest ogłoszony miesiącem poświęconym pierwszej pomocy i edukacji w tym zakresie. W tym czasie w całej Polsce zorganizowane są akcje edukacyjne i otwarte treningi, których celem jest nauka i utrwalenie kluczowych umiejętności ratujących życie. Jedna z nich odbyła się w sobotę obok Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Na miejscu rozmawialiśmy z Hubertem Trusiukiem, dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Miejskiego Magistratu.
9: Prezentowało się kilka służb w zakresie

0: resuscytacji krążeniowo-oddechowej były zajęcia z użyciem ALD oraz tamowanie krwotoków. No właśnie osoby chętne zawsze sobie radzą, natomiast frekwencja jest jak na dzisiaj taka średnia, bo kilkadziesiąt osób na razie przyszło, może ponad setkę, czy tam kilka setek będzie, natomiast zbyt krótko była możliwość nagłośnienia tej akcji ze strony rządowej, bo warto byłoby te informacje wcześniej oraz łączyć się na pewno z jakimiś eventami, które przyciągają więcej osób.
1: Warsztaty udzielania pierwszej pomocy to element ogólnopolskiej akcji odbywającej się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: W sobotę nad ranem na DK-17 w Fajsławicach doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. 68-letni obywatel Ukrainy, podróżujący Skodą, w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu, wypadł na pobocze i uderzył w skarpę. Kiedy na miejsce dotarły służby, okazało się, że mężczyzna stracił przytomność i zasnął za kierownicą. Samochodem podróżował również 11-letni pasażer, który doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Kierujący był trzeźwy. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży. Zmęczenie i senność za kierownicą mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W tym tygodniu mieszkańcy Chełma, którym leży na sercu kształt miejsca do relaksu, są zaproszeni do udziału w ważnym spotkaniu.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców osiedla Cementownia 24 czerwca w środę o godzinie 17 w świetlicy MPGK przy ulicy Wołyńskiej. Organizujemy spotkanie, które dotyczy rewitalizacji naszego ogródka jordanowskiego. Na spotkanie przyjdzie przedstawiciel wykonawcy, który wygrał przetarg na remont tego naszego ogródka, jak również będzie przedstawiciel Urzędu Miasta. Liczymy na gremialną obecność. Jak najwięcej mieszkańców chciałbym, żeby przyszło. Dowiecie się Państwo, jak będzie wyglądała ta rewitalizacja, jak długo będzie trwała, może będziecie mieli pytania. Na wszystko postaramy się wspólnie odpowiedzieć.
1: Zachęca do udziału Dariusz Wojciechowski, przewodniczący Rady Osiedla Cementownia. A najkorzystniejszą ofertę na modernizację ogródka przedstawiła lokalna firma. Złożony projekt kreśli wizję nowoczesnej przestrzeni, która dodatkowo uwzględnia zależności przyrodniczo-wodne. Najbardziej widoczną zmianą, jaką zapowiada dokumentacja, jest podzielenie tego obszaru na strefy. By to się mogło stać, znikną dotychczasowe, zniszczone konstrukcje, amfiteatr czy basen. Sercem zmodernizowanego ogródka ma stać się strefa sportowo-zabawowa. Na terenie zaplanowano liczne konstrukcje wspinaczkowe, urządzenia wahadłowe, huśtawki, strefę gier zespołowych. Projektant przewidział też wymianę nawierzchni na bardziej przyjazne użytkownikom. Całość dopełni nowa mała architektura. Samorząd na ten cel wyasygnował blisko 8,5 miliona złotych. Wykonawca zaproponował niecałe 6 700 tysięcy złotych.
2: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Nie ma potrzeby, żebyście błądzili po przeróżnych stronach internetowych w poszukiwaniu najciekawszych wydarzeń dla siebie, dla rodziny, dla znajomych, dla własnych dzieci, no bo nie oszukujmy się, mimo że jeszcze oficjalnie wakacje się nie rozpoczęły, no to te pociechy raczej wasze już patrzą, co by tu robić innego niż właśnie chodzenie do szkoły. A więc kilka propozycji dla was już teraz ma nasza Monika Łupkowska w programie Bliżej Kultury.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj porozmawiamy o tym kinie plenerowym, które będzie zorganizowane w ramach Macoszyn Mały, ale Kulturalny, edycja druga. No i właśnie, więcej o tym opowiedzą moi goście.
4: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, wójt gminy Hańska, Lanstruski.
5: Dzień dobry, Daniel Bartosik, przewodniczący zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Macoszynie Małym.
3: Trzecie miejsce na 407 wniosków z całej Lubelszczyzny to ogromny sukces. Jak zareagowali panowie na tę wiadomość i co też zdaniem panów zdecydowało o tym, że tak wysoko został oceniony ten projekt?
5: No, było to na pewno pewnego rodzaju zaskoczenie. Nie powiem, że nie staraliśmy się uzyskać jak najlepszego wyniku, ale bardzo się cieszymy, że właśnie zostaliśmy tak wysoko ocenieni. Mam nadzieję, że na tak wysoką ocenę wpłynęło to, że staramy się naprawdę w naszych projektach odpowiedzieć na potrzeby naszej lokalnej społeczności, które wydaje mi się, że identyfikujemy w bardzo dobry sposób. Jest to już druga edycja naszego projektu. W zeszłym roku też udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Aktywne Lubelskie lokalnie. To, co robiliśmy w zeszłym roku w ramach tego projektu, spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem naszej lokalnej społeczności, mieszkańców okolicznych miejscowości, turystów, którzy odwiedzają naszą miejscowość. W tym roku postanowiliśmy jak gdyby podnieść poziom naszej imprezy przez uzupełnienie tego, co moglibyśmy zrobić lepiej w stosunku do zeszłorocznej imprezy. I dzięki temu wydaje mi się, że właśnie uzyskaliśmy tak wysoką ocenę w konkursie grantowym.
4: Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że mogę zaprosić tutaj przede wszystkim Państwa do gminy Hańsk na kolejne wyjątkowe wydarzenie organizowane przez, tak jak tutaj pan prezes już wspomniał, niezwykle aktywne koło gospodyń wiejskich z Macoszyna Małego, a kino plenerowe tutaj, które jest tym razem oferowane przez KGW Macoszyn Mały, to nie tylko projekcja filmu, ale również przede wszystkim okazja do spotkania mieszkańców, wspólnego spędzenia czasu i przede wszystkim budowania lokalnej wspólnoty.
3: No właśnie o to też chciałam zapytać, czego widzowie będą mogli się spodziewać? Jaki repertuar, no może tutaj bez tytułu, żeby nie zdradzać za dużo, natomiast jaki gatunek udało się wybrać?
5: Wybór w tym roku wydaje się być dość oczywisty z naszej strony, ponieważ wybraliśmy tytuł, który jest drugą częścią filmu, który nasi goście i lokalna społeczność miała okazję oglądać w zeszłym roku i został przyjęty w bardzo pozytywny sposób i tutaj często spotykaliśmy się z komentarzami na temat bardzo trafnego wyboru. Jest to polska komedia, która potrafi wzruszyć, zdecydowanie rozbawić, a przede wszystkim zintegrować różne pokolenia widzów.
3: Nie samym filmem Człowiek żyje. Co będzie jeszcze czekało na uczestników tego dnia?
5: W tym roku przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje. Podobnie jak w zeszłym roku zaoferujemy naszym gościom i gorący, i słodki poczęstunek. Będą stoiska kół gospodyń wiejskich, ale będzie też projekcja filmu poprzedzona występem niezwykle utalentowanego 10-letniego perkusisty z naszego regionu, Natana Drzewieckiego.
3: No to wszystko będzie się ładnie przeplatać, zarówno jedzenie tutaj napełni żołądki, muzyka dopełni duszę, nakarmi, no i oczywiście film na zwieńczenie tego pięknego wieczora. Nie powiedzieliśmy tylko kiedy i gdzie.
5: Impreza jest organizowana, będzie 4 lipca.

0: Zaczynamy na placu przy świetlicy w Macoszynie Małym o godzinie 19:00. Właśnie zaczynamy od tej części poczęstunku i występu Natana, a około godziny 21:00 rozpocznie się projekcja filmu.
1: No mówi się, że apetyt rośnie, także jakie plany też są na przyszły rok?
0: W przyszłym roku na pewno będziemy dalej starać się pozyskiwać aktywnie środki i kontynuować nasze przedsięwzięcia jako koło. Działamy dość krótko, ale już niektóre nasze imprezy, wydarzenia zaczynają zasługiwać na miano cyklicznych. Jeszcze w tym roku będziemy mieli otwarcie boiska wielofunkcyjnego do siatkówki na tym placu przy świetlicy wieskiej Macoszynie Małym, również dofinansowanego w ramach tego samego konkursu grantowego. Ten projekt również został dość wysoko oceniony przez komisję. Następnie będziemy organizować bieg niepodległości, który współorganizujemy ze Szkołą Podstawową w Macoszynie Dużym i tutaj aktywnie włączamy dzieci, młodzież, ich rodziców w to wydarzenie. W przyszłym roku mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować tą serię kin plenerowych. No tak, na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o planach.
2: Chciałem podkreślić, że to wydarzenie, cała działalność Koła Gospodyń Wiejskich doskonale pokazuje charakter przede wszystkim naszej gminy. Achańsk to miejsce, gdzie piękno przyrody harmonijnie współgra z kulturą, historią i tradycją. Położeni przecież jesteśmy w sercu Polesia Zachodniego, wśród lasów, łąk, jezior, które zachwycają mieszkańców i odwiedzających nas przez cały rok.
1: Wspólnie zapraszamy więc do Macoszyna Małego w gminie Chańsk na kino plenerowe 4 lipca. Dziękuję panom.
2: Dziękujemy.
1: A na koniec zaproszenie na popołudniową odsłonę bliżej kultury. Tym razem zaprasza Eliza Kudelska-Nowosad.
3: Czy szkoła w latach 20. ubiegłego wieku mogła obyć się bez nudnych wykładów, stawiając na pełną samodzielność uczniów? Okazuje się, że tak, i to całkiem blisko. W najbliższym odcinku podcastu Bliżej Kultury – Ślady Przeszłości przeniesiemy się do Chełma, by poznać historię niezwykłej kobiety, dr Jadwigi Młodowskiej. Ta wybitna nauczycielka, naukowiec, rzuciła karierę uniwersytecką, by od zera stworzyć tu elitarne seminarium nauczycielskie. To właśnie ona jako pierwsza w Polsce wdrożyła rewolucyjny system daltoński, zrywając z tradycyjnymi ławkami na rzecz szkolnych laboratoriów. Kim była kobieta, która uczyła tolerancji w wielokulturowym Chełmie i mawiała do swoich uczennic: nie chcę was mądrych, ale dobrych? O edukacyjnej rewolucji, trudnych powojennych początkach i niezwykłym dziedzictwie dr Młodowskiej porozmawiam z regionalnym historykiem. Zapraszam już dziś o godzinie 18:20. Eliza Kudelska-Nowosad. Do usłyszenia.
4: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Reklama.
6: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Niesamowite jest to, że niektórzy ludzie na tym świecie jeszcze nie wiedzą, do czego służy telefon. Słuchajcie, historia z Bogatyni. Młody chłopiec wraz z bratem postanowił sobie trochę dorobić, no to stworzyli swoją własną lemoniadę. No i handlowali ją gdzieś tam w miejscu publicznym, no ale na straż miejską ktoś życzliwy zadzwonił z informacją, że robią to nielegalnie. No to nasza polska straż miejska pędzi na sygnale, na miejsce zdarzenia. Towar oczywiście zabezpieczono, ale słuchajcie, co ciekawe, zabezpieczenie polegało na tym, że funkcjonariusze po prostu wykupili od chłopaka całą lemoniadę, która później została skonsumowana, a jakość oceniono bardzo wysoko. Słuchacie Radia Bonton, a za dosłownie 9 minut będzie już godzina 10, więc przy okazji zapraszam na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Może równie będą przyjemne w odsłuchu, jak ta przed chwilą.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 900.

0: 50 km. Powiedz
1: Hello Cherry
0: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
2: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.
4: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. A dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him. Until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

0: niebezpieczny nie tylko zimą. Powiemy, na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową Radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka. Marcin Przemiński. Czad może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
1: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
0: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto

0: 6 złotych 61 groszy, a oleju napędowego 6 złotych 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
1: Arabia Saudyjska miała pecha. Trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy. Ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
0: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: 22 stopnie maksymalnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu, nawet 31 na Podkarpaciu. Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Tu Radio Bonton i Fox. Mamy już aktualnie 7 minut po 10.
3: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
2: Profesorski komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Emilia Sykut, adiunkt, nauczyciel akademicki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
7: Dzisiaj właśnie z wizytą w Katedrze Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na to bardzo ważne spotkanie. Myślę, że ważne z tego powodu, że dotyczy większości z nas. Punktem wyjścia naszego dzisiejszego spotkania jest akcja zorganizowana w związku z Dniem Ojca. Katedra zaprasza wszystkich chętnych ojców do udziału w bezpłatnych pomiarach składu ciała pewną metodą.
6: Tak, zapraszamy wszystkich ojców z Chełma, z okolic do pomiaru składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej metody BIA. Wykorzystujemy analizator, który pozwala określić, a właściwie oszacować zawartość tkanki tłuszczowej w ciele człowieka, zawartość tkanki mięśniowej, jak również nawodnienie.
7: Dlaczego to tak ważne i co tak naprawdę te wyniki mogą nam powiedzieć?
6: Ważne jest to dlatego, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że mając te 30, 40, 50 lat zachodzą w nas już pewne procesy, które bardzo mocno utrudniają nam sprawne funkcjonowanie na co dzień. Mało się słyszy o czymś takim jak inwolucja, jak zmniejszanie się rezerw narządowych w ciele człowieka, a to one właśnie decydują o tym, że coś, co do tej pory nie wymagało ode mnie wysiłku, czyli na przykład wejście na trzecie piętro, czyli na przykład podbiegnięcie gdzieś szybko, bo spieszę się, wymaga od nas już większego zaangażowania, jest obarczone większym wysiłkiem, dłużej potrzebujemy zregenerować się po takich czynnościach. Jest to związane z czymś takim jak zmiana składu ciała, która zachodzi w naszym organizmie wraz ze starzeniem się, wraz z awansowaniem sił wieku. I dlatego Katedra Dietetyki wyszła z taką propozycją dla wszystkich ojców, ale wcześniej mieliśmy też taką promocję z

0: skierowano do wszystkich mam, po to, żeby poprzez zbadanie składu swojego ciała sprawdzili, na jakim etapie są dzisiaj. Czy faktycznie ta rosnąca tkanka tłuszczowa wraz z wiekiem jest takim czynnikiem, który sabotuje ich aktywne działanie, zmniejsza ich efektywność taką sportową, wydolność sportową. Jaki jest poziom tkanki mięśniowej w ich organizmie? Ponieważ to właśnie mięśnie decydują o tym, jak sprawna jestem, jak szybko będę się regenerowała. Pomiar składu ciała jest takim prezentem, który pozwala nam sprawdzić, gdzie ja jestem dzisiaj i co mogę z tym zrobić.
1: Jakie były reakcje mam, które dowiadywały się, co dzieje się w ich organizmie dzięki tej metodzie?
0: Większość mam, która odwiedziła nas tutaj 26 maja, była bardzo mile zaskoczona, ponieważ faktycznie jak stawały na analizator składu ciała, no to tak jak klasyczna kobieta, ojej, ale tu jest tkanka tłuszczowa, ojej. Ja mówię, spokojnie, zaraz sprawdzimy. I okazywało się, że tkanka mięśniowa była na takim poziomie, przy którym ja mogłam powiedzieć naprawdę gratuluję, że to jest bardzo fajny start do tego, żeby z jeszcze większą odpowiedzialnością zacząć o siebie dbać. Więc każda właściwie z mam, która nas odwiedziła tutaj po zejściu z analizatora, dostała do ręki gotowy wydruk, gdzie miała w formie graficznej przedstawione to, na jakim poziomie jest jej właśnie tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, czy mieści się w normie, czy jest powyżej normy, bądź poniżej normy. I na podstawie tego przez chwilę rozmawiałyśmy o możliwościach, co można zrobić dalej, jak tutaj budować mięśnie po to, żeby one chroniły nas, przed negatywnymi zmianami, na które kobiety są narażone wraz z zmieniającą się gospodarką hormonalną. Dlatego ta akcja była skierowana do mam, bo mamy, tak samo zresztą jak i ojcowie, bardzo często są skupieni na codziennych obowiązkach, na samym końcu jest dbanie o siebie. Ale w pewnym momencie naszego życia przychodzi taki czas, że ten brak dbania o siebie przynosi nam pewien podatek, pewne koszty, które bardzo mocno zaczynają nam utrudniać życie. I takie tąpnięcie często pojawia się między 35, 40, 45 rokiem życia. Wtedy, kiedy zmiany inwolucyjne, czyli zmiany związane z tym, że zaczynamy powolutku tracić mięśnie, jeżeli tracimy mięśnie, to znaczy, że tracimy też tą siłę mięśniową, szybciej się męczymy. To są naturalne procesy. Jeżeli ktoś z nas jest sprawny na co dzień, bo biega, jeździ rowerem, chodzi do pracy na przykład na piechotę, on być może później poczuje te zmiany. Ale jeżeli kogoś funkcjonowanie sprowadza się tylko do tego, że on rano wstaje, wsiada w samochód, wysiada przed biurem i siada za biurkiem, to on wcześniej dostanie rachunek od zdrowia za to, że nie dba właśnie między innymi o stan jego mięśni. Mięśnie są bardzo ważne, ponieważ chronią nas przed sarkopenią. Sarkopenia jest utratą masy mięśniowej, a tym samym utratą siły mięśniowej. I im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej zobligowani do tego, żeby budować te mięśnie. Poprzez na przykład pracę z ciężarami, poprzez pracę z oporem. My kobiety na przykład możemy wykorzystywać gumy oporowe, które są bardzo łatwe do schowania w torebce i w momencie, kiedy mam chwilę przerwy, po prostu troszeczkę poćwiczyć sobie, żeby te mięśnie budować. To jest jedna część budowy naszych mięśni, które mają nas zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami starzenia. Drugą częścią z kolei jest dbanie o dietę, o odpowiednią podaż białka w diecie i o tym chcemy poinformować właśnie ojców, których bardzo zapraszamy na pomiary bezpłatne, na bezpłatne pomiary składu ciała, które są bardzo krótkie, bo sam pomiar to jest dosłownie kilka minut. I potem mamy też chwilę na to, żeby zinterpretować te wyniki, udzielić wstępnych wskazówek do tego, jak ja mogę, mając ten wynik, poprawić swoje codzienne funkcjonowanie po to, żebym jak najdłużej zachował sprawność fizyczną w moim życiu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego wiemy tak dużo o zdrowym żywieniu, bo te informacje docierają do nas z różnych źródeł, a dlaczego tak mało właśnie na tym polu robimy? Gdzie jest ta granica pomiędzy tym, z czego zdajemy sobie sprawę, a tym, co przekuwamy tak naprawdę w działanie?
0: Pytanie, które wielokrotnie gdzieś obserwowałam, nawet nieświadomie, kontaktując się z chociażby z uczniami, do których jeżdżę, czy z osobami starszymi, z którymi pracuję. W moim odczuciu odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wielu z nas patrzy na to, co się dzieje w naszym życiu, patrzy na to, co się dzieje z naszym zdrowiem, z naszą kondycją fizyczną, z tym, jak wyglądamy na skutek odżywiania się, przez pryzmat problemu. Jeżeli coś jest dla mnie problemem, to z automatu ta sama świadomość, że to jest mój problem, odbiera mi pewną moc sprawczą, bo nie mamy w sobie, nie czujemy tej motywacji, to jest mój problem. Ja zawsze zaczynając pierwsze zajęcia ze studentami na kierunku dietetyka, robię takie ćwiczenie na określenie celu i na określenie problemu. I okazuje się z rozmów ze studentami, że w momencie, kiedy pytam się o to, co jest ich problemem, to oni czują w sobie tak jakby niemoc, pewien brak siły do realizacji zadań, które mają jemu pomóc uporać się z tym problemem. Natomiast kiedy przeformułuję moje pytanie i zapytam się, co jest twoim celem, to w tym momencie tak jakby pojawia się motywacja, która powoduje, że znajdują się rozwiązania, znajduje się chęć zmiany pewnych zachowań, które do tej pory nie były dla niego dobre. Także kwestia podejścia do tego i uświadomienia sobie, czy to jest mój problem i ja już chcę zostać z tym problemem, czy to będzie cel, a ten cel docelowo ma mnie doprowadzić do takiego stanu mojego organizmu, który pozwoli mi jak najdłużej zachować sprawność, bo każdemu z nas zależy na tym, żeby odsunąć w czasie ten moment, kiedy będziemy potrzebowali opieki osób trzecich do funkcjonowania. Każdy z nas chce jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i sprawność intelektualną. Dlatego zastanówmy się, czy coś jest moim problemem, na przykład nadmierna masa ciała, czy jednak moim celem będzie redukcja nadmiernej masy ciała po to, żebym jak najdłużej zachował optymalne zdrowie mojego serca, mojej wątroby, czyli tych narządów, które pozwalają mi prawidłowo funkcjonować.
1: Ten temat rzekę, jej nurt powstrzymamy na chwilę, ale powracamy po krótkim momencie. W dalszej części naszego spotkania porozmawiamy m.in. o przyszłości dietetyki, z którą zetkną się dzisiejsi studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
2: Reklama. Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ale sztosy.
9: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: Czego do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: To jaka jest dzisiaj prawdziwa? I podejrzewam, że padnie z pani ust niezastąpiona jednak rola dietetyka, wykwalifikowanego dietetyka.
2: Wszystko sprowadza się do relacji międzyludzkich. Ja sama, zaczynając swoją przygodę z żywieniem w 2000 roku, kiedy poszłam na pierwsze studia związane z technologią żywności i żywieniem człowieka, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że po tylu latach będę widziała, jak mocno sztuczna inteligencja wchodzi w ten obszar. Natomiast dzisiaj, na chwilę obecną, mogę powiedzieć, że tak, jest dużo aplikacji, które zastępują, wydawałoby się, pracę klasycznego dietetyka, tak, który ma swój gabinet, pracuje w jeden na jeden z pacjentem, ale sztuczna inteligencja nie zastąpi jednej bardzo ważnej rzeczy. Aspektu emocjonalnego, który pojawia się w momencie, kiedy siedzą naprzeciwko siebie dwie osoby, ponieważ żywienie człowieka bardzo często wynika też z jego kondycji psychofizycznej. Żywienie człowieka bardzo często manifestuje pewne problemy związane z relacjami międzyludzkimi. I tutaj rozmowa z psychodietetykiem, z dietetykiem, który specjalizuje się też w psychodietetyce, rozwija swój warsztat o elementy psychodietetyki, jest niezastąpiona. Sztuczna inteligencja, owszem, jest w stanie policzyć nam zawartość kaloryczną naszej lodówki, jest w stanie ułożyć nam idealną dietę, ale sztuczna inteligencja bardzo często nie wyeliminuje tego problemu, który jest u podłoża mojej relacji z jedzeniem.
1: Ważne pytanie, bo jest podejmowane w przestrzeni medialnej. Gdyby pani mogła wprowadzić jeden obowiązkowy przedmiot dotyczące żywienia do szkół podstawowych, bo to właśnie już na tym etapie widać, gdzie jest problem u dzieci i młodzieży, to jak by się nazywał i czego by uczył?
2: Edukacja żywieniowa.
1: Po prostu.
2: Edukacja żywieniowa jak najbardziej. Ja jestem też z wykształcenia technologiem żywności i z przykrością muszę powiedzieć, jak bardzo mocno jakość żywności została popsuta. Edukacja żywieniowa jest według mnie tym przedmiotem, który ma na celu uzmysłowienie młodym ludziom, jakim przemianom podlegają surowce spożywcze, surowce rolne, jakim przemianom podlegają w trakcie procesów technologicznych. Dzisiaj mamy bardzo mocno rozwijającą się gałąź tak zwanej ultra przetworzonej żywności, która sprowadza się bardzo często do tego, że eliminujemy pewne składniki z surowców po to, żeby je połączyć w jeden główny surowiec. Przy okazji, eliminując czy ekstrahując różne składniki, my wprowadzamy dodatkową obróbkę technologiczną, czy to ciśnieniową, czy temperaturową, która pozbawia chociażby tak termolabilnych składników, jakimi są witaminy, surowiec wyjściowy. Z racji tej, że jestem też technologiem żywności, ja jednak stawiam na żywność jak najmniej przetworzoną, żywność naturalną. Jeżeli chleb, to chleb na zakwasie. W tej chwili widzę, że coraz młodsze osoby sięgają po żywność, którą można na przykład w marketach odmrozić i po prostu sprzedawać jako ciepłą. Dla mnie, jako dla dietetyka i dla technologa żywności, będzie bardzo duża różnica, czy ja kupuję chleb z wypieku tak zwanego odroczonego, czy ja kupuję na przykład chleb, który powstał na naturalnym zakwasie, jest fermentowany, który sprzyja naszym bakteriom jelitowym. W kontekście jeszcze tej żywności wysoko przetworzonej, też żywności, która dzisiaj jest bardzo mocno naładowana cukrem i wszelkiego rodzaju postaciami tego cukru, bardzo niepokojące jest też to, jak młodzi ludzie są tego nieświadomi. Ja, jeżdżąc też do okolicznych szkół tutaj i rozmawiając z nastolatkami, z uczniami szkół średnich, widzę, że często wyciągają oni z plecaka napoje gazowane, wysoko słodzone, nie zdając sobie sprawy, że w takiej jednej małej butelce, około 300-500 ml, może być nawet 5 łyżeczek cukru i więcej. I często pytam się ich, słuchajcie, taką butelkę, te 500 ml jesteś w stanie wypić za jednym razem w momencie, kiedy jest gorąco, jesteś po lekcji WF-u. Ale czy jesteś w stanie na przykład, siedząc przy stole, zjeść za jednym razem 5 czy 6 łyżeczek cukru? I wtedy dopiero oni zastanawiają się, no faktycznie, ja nie zjem tych 6 łyżeczek cukru, ale w takiej butelce, jeżeli będę zmęczony, ja wypiję go bardzo szybko. I nie zdają sobie sprawy też z tego, że ta takie permanentne stymulowanie swojego organizmu dużą zawartością cukru bardzo mocno obciąża śródłonek naczyń krwionośnych, który potem będzie wpływał na to, co się dzieje z naszymi naczyniami krwionośnymi, z naszymi narządami, chociażby z naszą stopą, bo każdy, kto ma cukrzycę, boi się czegoś takiego jak stopa cukrzycowa czy utrata wzroku na skutek neuropatii cukrzycowej. A to są właśnie powikłania

0: tego, że przez wiele dni, przez wiele tygodni, przez wiele miesięcy, a przez to przez wiele lat nie zastanawiamy się nad tym, jak może jak duży udział w naszej codziennej diecie zajmuje żywność, która jest wysoko przetworzona z dużą zawartością cukrów prostych.
1: W jaką stronę my zmierzamy? Czy za 20 lat będziemy jeść pigułki i jakieś na przykład zamienniki białka wyhodowane w laboratorium, czy jednak wrócimy do korzeni? Jak uczy się studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie projektowania diety przyszłości, podejścia do diety?
0: Być może moja odpowiedź nie będzie zadowalała wielu osób, natomiast ja patrzę na branżę spożywczą, na żywienie człowieka, na dietetykę, jako technolog żywności też i też dietetyk, bo i takie wykształcenie mam, i takie wykształcenie mam. I ja też byłam w ten sposób edukowana. Żywność powinna być czymś, co nas odżywia. W klasycznej dietetyce my stosujemy odżywki, ale jako uzupełnienie naszej tradycyjnej diety. Czyli na przykład osoby, które są aktywne sportowo, one nie funkcjonują na odżywkach, które zastępują im śniadanie, obiad, kolację, podwieczorek, drugie śniadanie. Natomiast tam odżywka jest tylko elementem uzupełniającym prawidłowo, dobrze zbilansowaną dietę. Dzisiaj cały czas wiemy, że w czołówce najlepszych sposobów żywienia diet jest dieta śródziemnomorska. Każdy z nas dietę śródziemnomorską kojarzy z dużym asortymentem kolorowych warzyw, owoców, z rybami świeżymi poddanymi obróbce termicznej.
2: Zdrowe
0: tłuszcze, dokładnie, czyli żywność, która nie jest przetworzona. Mało tego, wiemy, że matka natura schowała w tych naturalnych surowcach, takich jak na przykład owoce jagodowe, drobne pestkowe, które są bardzo fajne dla osób z cukrzycą, mnóstwo antyoksydantów. Wiemy, jak obróbka termiczna, jak obróbka wysokociśnieniowa niszczy związki takie właśnie jak witaminy, przeciwutleniacze. Dlatego ja będę za tym, żeby nasza żywność była naturalna, najlepiej, żeby była też żywnością sezonową, bo chociażby badania profesora Waltera Longo pokazują, że my ewolucyjnie jesteśmy zaadaptowani do tego, co nasi przodkowie jedli w ciągu ostatnich 1000 lat. Ja mieszkam w strefie tutaj klimatu naszego, europejskiego. Nie mieszkam w Europie, na południu, gdzie jest inny klimat. Z racji tej inne surowce będą tam w diecie wskazane. Dlatego tak wracając do pytania i podsumowując to, tak, jak najbardziej, korzystajmy z tego, co daje nam współczesny przemysł, ale zachowajmy zdrowy rozsądek, ponieważ żywność nie może sprowadzać się do saszetki, którą będziemy spożywali sobie. Żywność potrzebuje też odżywić nasz przewód pokarmowy, pobudzić kosmki jelitowe, ponieważ wiemy, że błonnik pokarmowy pobudza kosmki jelitowe, dzięki czemu stymuluje ich ruchy do tego, żeby te resztki pokarmu, które gdzieś tam w tych kosmkach jelitowych schowały się, żeby one fizycznie po prostu mechanicznie zostały pobudzone, uwolnione stamtąd i wydalone z organizmu. Dlatego tak, żywność sezonowa, naturalna, natomiast dodatkiem jak najbardziej, jeżeli mamy taką potrzebę, jesteśmy na przykład sportowcami, wykorzystujmy to, co daje nam przemysł. Osoby starsze, seniorzy, przecież też to jest ta grupa docelowa, których zwyczajowy sposób żywienia jest wzbogacany poprzez stosowanie produktów, które wzbogacają ich dietę. W tym miejscu chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które myślą o tym, żeby rozpocząć współpracę z drugą osobą pod kątem jego żywienia, ponieważ wiele wskazuje na to, że kolejne pokolenia będą jednak pokoleniami, które będą miały problemy metaboliczne, będą miały problemy związane z żywieniem, a przez to ze zdrowiem. Zapraszamy serdecznie na kierunek dietetyka i żywienie zbiorowe. Od roku 2026 w naborze jesiennym studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności, dietetyka i doradztwo żywieniowe, które stricte jest dedykowane do takiej pracy właśnie gabinetowej, ale również uruchomiona jest specjalność dietetyka i planowanie żywienia zbiorowego. Obydwie te specjalności są odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o rynek usług żywieniowych, dietetycznych. W ramach tego kierunku pojawiły się bardzo fajne nowe przedmioty, takie jak na przykład dietetyka w medycynie stylu życia i długowieczności, nutrigenomika i dietetyka spersonalizowana, nutrikosmetologia, czy żywność regionalna i transgraniczna oraz zioła i fitoterapia w dietetyce. To są trendy, które są coraz bardziej widoczne w tym, w którym kierunku idzie dietetyka.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jednocześnie przypominamy o jutrzejszej ofercie. Z okazji Dnia Ojca Katedra Dietetyki zaprasza na bezpłatne, wiele mówiące pomiary. Dajcie się zaprosić do siedziby uczelni przy ulicy Pocztowej 54 na godzinę 12. Ważne też, by się zapisać. I zapisy prowadzone są pod adresem esykut@panshelm.pl.

0: www.profesorskikomentarz.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Profesorski Komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
6: Już 22 i 23 czerwca w Branżowym Centrum Umiejętności w Chełmie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Ogólnopolski turniej robotyczny. Przyjdź i zobacz na własne oczy, jak młodzi konstruktorzy i programiści zmierzą się w emocjonujących robotycznych konkurencjach. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, widowiskowe pojedynki maszyn i prawdziwa dawka emocji. To niepowtarzalna okazja, aby poznać świat robotyki, automatyki i mechatroniki oraz kibicować najlepszym drużynom z całej Polski. Szczegóły wydarzenia znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Pamiętaj, 22 i 23 czerwca ogólnopolski turniej robotyczny w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie. Przedsięwzięcie Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie realizowane jest w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku, od 12.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Reklama.
12: To będzie naprawdę sportowa zagrywka naszego przyjaciela. Marcin Petruk już wchodzi rozpędzony, nawet i podbijając piłkę. Tak jest, robi kapki, proszę bardzo, Marcin Petruk z najświeższymi informacjami sportowymi. Oczywiście sport lokalny gra tu główną rolę.
13: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
14: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
15: Bonton Radio. Sport.
16: Sport, Marcin Petruk. Kamil Karwatiuk wraca na stanowisko szkoleniowca seniorskiego zespołu Ekuróżanki, która w przyszłym sezonie będzie walczyła o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Nowy stary trener zastąpił na tym miejscu Patryka Błaszczuka, który nadal pozostaje zawodnikiem klubu. Karwatiuk w ostatnim roku skoncentrował się na rozwoju Akademii Piłkarskiej Ekuróżanki, której był inicjatorem i głównym twórcą. Zmiana na stanowisku trenera nastąpiła również w szeregach ekstraklasowego Motoru Lublin. Miejsce Mateusza Stolarskiego przejął Mariusz Misiura, 45-letni szkoleniowiec w ostatnim sezonie dowodzący Wisłą Płock.
17: Najbliższe dni jakby będą bardzo pracowite. Musimy organizacyjnie jak najszybciej wszystko ułożyć. Też jakby na bieżąco ta kadra będzie coraz silniejsza, będą dochodzili nowi zawodnicy, więc jako trener będę bardzo wymagający. Nie pozwolę, żeby żaden z zawodników stracił jednostkę treningową czy jakiś mecz, a jako człowiek będę wspierał ich jak tylko mogę, żeby swój czas w piłce wykorzystać.

0: najlepiej osiągali jak największe cele i chyba takie najważniejsze, co musimy zrobić, to udowadniać, że niemożliwe nie istnieje.
1: Mówił nowy trener Motoru. W zespole trwają już pierwsze zmiany kadrowe, a jego szeregi opuścili Serhii Samper i Paweł Stolarski. Około 60 osób wzięło udział we wczorajszym drugim biegu pamięci Tomasza Koguciuka zorganizowanego przez grupę Hełm Biega w Kumowej Dolinie. W rywalizacji na 5 km pierwsze miejsca zajęli Krzysztof Wyrostek i Justyna Jagiełło, natomiast w marszu Nordic Walking najszybsi byli Marek Lik oraz Anita Okońska-Mandziuk, mówi Lena Rorat.
2: Spotkanie wyjątkowe, bieg wyjątkowy, ludzie wyjątkowi, okoliczność wyjątkowa, pogoda dopisała, wręcz za bardzo, było bardzo gorąco, słonecznie, ale nie zraziło to uczestników, aby właśnie uczcić pamięć naszego przyjaciela. Atmosfera fantastyczna, wyniki nie były najważniejsze, ale również fantastyczne. 5 kilometrów po Kumówce pokonane biegiem, marszem, każdy tak jak miał możliwość, miał siły, miał chęć.
1: Podczas wydarzenia były zbierane fundusze na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Do puszki trafiło znacznie ponad 3000 zł. Fotorelację z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Skoro w tym tygodniu upały nie odpuszczają, mają w dalszym ciągu pojawiać się dość wysokie temperatury zbliżone do 20 do 30 stopni, no to trzeba pamiętać o nawadnianiu, prawda? No właśnie, i tutaj jak rozmawiam z dietetykami, jak szukam gdzieś tam na przeróżnych stronach internetowych właśnie dotyczących tego, jak przetrwać te upały, seniorzy, tutaj właśnie do was jest apel, abyście nawadniali się jak najczęściej, a więc nawet i co godzinę pół szklanki wody należałoby wypić, bo jesteście grupą narażoną naprawdę najbardziej w sytuacji, kiedy jest gorąco. Najlepiej w czasie tych upałów samo południe też nie wychodzić na zewnątrz, a już jeśli chodzi o jakieś tam wysiłki fizyczne, tym bardziej nie możemy się na razie właśnie w tych godzinkach. Jak chcemy pobiegać,

0: to z samego rana o 3 się obudzić, proszę bardzo. A jak wieczorkiem, to po zachodzie słońca po 22. Co, za wcześnie i za późno? No, takie jest u nas lato. Trzeba się dostosować. Słuchacie Radia Bon Ton.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj piękne słońce i ciepło, dzisiaj deszcz. Równowaga w przyrodzie jest. No właśnie, i żeby zachować równowagę, warto czytać książki, poezję. I teraz pytanie do was, czy wy czytacie takie rzeczy i ewentualnie jakie?
3: Może już ze 40 lat, przecież nie ma czasu.
4: Pozwólcie nam krzyczeć całą trylogię Fleszerowej.
5: Oto czasu, ale bardzo mało.
6: No trochę czytam, ale nie za bardzo.
7: No czytam Pismo Święte cały czas, codziennie.
8: Czytam książki, zdecydowanie. Aktualnie czytam takie książki podróżnicze.
9: Ja czytam akurat ostatnio dla dzieci bardziej książki. Córce na dobranoc.
10: Sąsiedzi, Jacka Międlara.
11: Ostatnią książkę czytałam latem i był to Koszmar z ulicy Wiązów.
12: Czytałam ostatnio w czerwcu, ale nie pamiętam nazwy. Nie pamiętam jaka książka.

0: książka. 4 książki przeczytałam, ale nie powiem jakie.
1: To był terapeuta, ale nie podam nazwiska, kto ją napisał.
2: Ja, proszę panią, pamiętam, ostatnio przeczytałam książkę o obozie Gross-Rosen.
3: Lektura w średniej szkole, Pan Tadeusz.
4: Niedawno myślałam o tym, żeby zacząć, ale wiecznie czasu nie ma. Praca, dom, jeszcze szkoła doszła syna.
5: Za grzechy ojca. Czytam, bo nie mam co robić.
6: Nie za bardzo, niestety, bo uważam, że to bardzo ważna rzecz i młodzież, w szczególności w moim wieku, powinna się tym interesować.
7: Wiersze, tak, czasami tak.
8: Ja tylko śpiewy.
7: Lubię filmy romantyczne, jestem romantyczką, także polecam każdemu.
9: Bardzo rzadko, no bo coś trzeba jakiś mieć odskocznie, że tak powiem, od rzeczywistości.
10: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
11: Reklama. Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
12: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
13: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
14: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
15: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
16: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
15: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
16: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Tuż przed godziną 11 już ja zacieram ręce. Zacieram ręce, bo będzie co? Nie wypłata, słuchajcie, jaka tam wypłata. Dajcie spokój, tam pieniądze to nie wszystko. Będą najświeższe informacje z kraju i ze świata. Tak jest, ja się już nie mogę doczekać. Nie wiem jak wy, ale ja jestem takim jednym wielkim fanem informacji. Bardzo lubię scrollować w internecie i tak scrolluję i scrolluję. I cały dzień tak scrolluję, scrolluję i scrolluję. Na szczęście nie klikam w reklamy, także nie jestem stratny przy okazji. No bo wiecie, jak już klikniecie w jakąś reklamę, toś przepot. To już jest koniec, nie? A jak nie klikniecie, to macie jeszcze dwa wyjścia. Cytuję oczywiście żarty Grabowskiego, jeśli oczywiście wiecie, o jaki żart chodzi. Mianowicie, wracając do sedna, pamiętajcie, że jak będziecie gdzieś tam właśnie szukać tych informacji, to my służymy wam pomocą. Naprawdę. Wystarczy u nas tylko jednym uchem posłuchać, drugim nie wypuszczać, ale jednym posłuchać i nie trzeba nigdzie grzebać w internecie, tracąc czas i może nawet i narażając swoje zdrowie na szwank, bo jednak cały czas się naświetlamy tymi kolorami z tych telefonów.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z włocławskiej straży pożarnej.
1: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogły by opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie, został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
0: Strażakom udało się już opanować ogień i w tej chwili trwa akcja do gaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6000 metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
2: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
0: Uwaga na burzę. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim.

0: Jasiej Trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
1: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszczemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
0: Igi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Pogoda sprzyja korzystaniu z innych środków transportu niż samochody, a niegasnącą popularnością cieszą się hulajnogi elektryczne. Bardzo dużo korzystających z nich osób widać również na ulicach Chełma, chociaż nie każdy pamięta o stosowaniu się do przepisów. Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej. Nowe nominacje dotyczą również Chełma. Podczas dorocznego spotkania kapłanów w Lublinie ogłoszono decyzje personalne, które dotkną parafię pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Sebastian Radziewicz po raz kolejny chce pomóc Szymontowi Zelentowi. Niedawno wspólnie z kompanem przepłynął kajakiem po rzece Bug trasę z Dubienki do Włodawy, zbierając po drodze fundusze na leczenie chłopca. Kolejne ambitne i szlachetne wyzwanie postanowił rozpocząć 2 lipca. O szczegółach powiemy w wiadomościach lokalnych o 11.30.

0: Wody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Dużo chmur na wschodzie i południu, tam deszczowo, miejscami możliwe burze, a lokalnie też grad. No i do tego silny wiatr. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 26 w centrum, 31 na południowym wschodzie, chłodniej na samym wybrzeżu, tam około 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
0: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Będzie apel dla seniorów, ale spokojnie, nie trzeba wysłuchiwać go na stojąco, na siedząco wystarczy. Ważny komunikat dotyczący waszego zdrowia, to znaczy zabezpieczenie waszego zdrowia. Szczegóły już za chwilę, słuchacie Radia Bonton, mamy już 6 minut po godzinie 11 i mamy miałem nie mówić, jaki jest dzień tygodnia. Pierwszy dzień tygodnia i to najważniejsze.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
7: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
8: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Minęła już 11:20. 19 czerwca każdego roku przypada dzień leniwych spacerów, a więc dzisiaj trzeba trochę poleniuchować? No w zasadzie tak, ale spacerując, nie, że należąco. 19 czerwca to właśnie ten dzień, aktualnie dzisiaj obchodzimy, a raczej chodzimy. Chodzimy nie wyliczając kroków, nie sprawdzając, która jest godzina, po prostu idziemy w sinondal. To jest bardzo ciężkie, to jest bardzo ciężkie do zrobienia w dzisiejszych czasach. Ludzie cały czas pracują i to ciężko pracują, a tu znaleźć czas na takie wyjście bez celu, to na pewno się nie opłaca. Ludzie, czy wszystko musi się opłacać? Z wyłączeniem oczywiście rachunków, bo przyjdzie komornik.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a

0: Może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Już teraz 11.30, a więc czas na kolejną dawkę lokalnych treści. W kolejce też oczywiście do naszego studia Jarosław Hołota, który ma dla Was też przegląd muzycznej kartki z kalendarza. Zostańcie z nami na 104.9 FM.
7: Zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Lokalnych. Monika Łupkowska. Pogoda sprzyja korzystaniu z innych środków transportu niż samochody, a niegasnącą popularnością cieszą się hulajnogi elektryczne. Bardzo dużo korzystających z nich osób widać również na ulicach Chełma, chociaż nie każdy pamięta o stosowaniu się do przepisów. Niestety przekłada się to coraz częściej na rosnącą liczbę zdarzeń, o czym więcej Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
8: W ubiegłym roku było aż 1000 wypadków z udziałem hulajnóg. No i niestety 10 osób poniosło śmierć na drodze. W związku z tym ci użytkownicy powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek. Przy braku można poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości jest do 30 km. Czy chodnikiem można poruszać się hulajnogą? Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani drogi o tej prędkości dopuszczalnej do 30 km. Prędkość, jaka obowiązuje dla hulajnóg, to jest oczywiście do 20 km tylko. Bardzo często widzimy, że te hulajnogi z dużo większą prędkością się poruszają nawet w internecie.
7: Przypomnijmy, że wedle nowego prawa użytkownicy rowerów i hulajnóg elektrycznych mający mniej niż 16 lat mogą ich używać wyłącznie w kaskach ochronnych. Ponadto osoby mające mniej niż 14 lat nie mogą na takich jednośladach wyjeżdżać na drogi publiczne. Policja apeluje o szczególną ostrożność w związku z prognozowanymi falami wysokich temperatur. Służby przypominają, że upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku dzieci, osób starszych oraz zwierząt. Funkcjonariusze zwracają uwagę na niebezpieczeństwo pozostawania pasażerów w zamkniętych, zaparkowanych samochodach, gdzie temperatura rośnie w bardzo szybkim tempie. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się wywietrzenie auta oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody. Dodatkowe ostrzeżenia dotyczą także wypoczynku nad wodą. Aby uniknąć szoku termicznego, do kąpielisk należy wchodzić stopniowo. Służby przypominają również o bezwzględnym zakazie pływania pod wpływem alkoholu i apelują o niespuszczanie z oczu podopiecznych. W przypadku zauważenia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
9: Słuchacie Wiadomości Lokalnych Radia Bon Ton.
7: Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej. Nowe nominacje dotyczą również Chełma. Podczas dorocznego spotkania kapłanów w Lublinie ogłoszono decyzje personalne, które dotkną parafię pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Dotychczasowy wikariusz tej parafii, ksiądz Paweł Jakubczak, odchodzi z Chełma. Został mianowany nowym proboszczem parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie. Z kolei nowym wikariuszem chełmskiej parafii zostanie ksiądz Marek Sawicki, który do tej pory pełnił tę funkcję w parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Lublinie. Sebastian Radziewicz po raz kolejny chce pomóc Szymonowi Delentowi. Niedawno wspólnie z kompanem przepłynął kajakiem po rzece Bug trasę z Dubienki do Włodawy, zbierając po drodze fundusze na leczenie chłopca. Kolejne ambitne i szlachetne wyzwanie postanowił rozpocząć 2 lipca,

0: wyruszając w pieszą wędrówkę.
1: Pójdę na spacer sobie z Dubienki na Roztocze, całe 130 km przez lasy, doliny, pola, łąki. Jeśli ktoś chce dołączyć, to też serdecznie zapraszam. Idziemy, walczymy z chorobą. Ja poświęcam siebie, swoją siłę, swoją wytrwałość i lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Trasa jest generalnie ustalona już odgórnie, ale prawdopodobnie będę też potem zmieniał, żeby była trasa bardziej atrakcyjna. Więc dalej, jeśli ktoś chce, ma ochotę ze mną iść na taki spacerek, to serdecznie zapraszam.
0: Mówił Sebastian Radziewicz. Podczas marszu, który będzie transmitowany na żywo na Facebooku, odbędzie się też zbiórka pieniędzy, a te w całości zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Szymona Zelenta.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 22 czerwca. Zrzucamy resztki weekendowego rozleniwienia, podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, co tam dzisiaj ciekawego przyjdzie.

dla nas muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja genialnych historii i rocznic, które natychmiast naładują wasze akumulatory. Naszą podróż zaczynamy w roku 1936. Na świat przyszedł Kris Kristofferson, amerykański wokalista, kompozytor, aktor i absolutna legenda muzyki country oraz folk rocka. Kris kończy dzisiaj równe 90 lat. To człowiek o niesamowitym talencie poetyckim, który napisał takie ponadczasowe klasyki jak Me and Bobby McGee, wylansowany później przez Janis Joplin. 100 lat dla prawdziwego kowboja sceny. Przenosimy się do roku 1948. 22 czerwca urodził się Todd Rundgren, amerykański multiinstrumentalista, wokalista i genialny producent muzyczny, który od dekad przesuwa granice popu i rocka. Todd świętuje dzisiaj swoje 78. urodziny, a fani pamiętają go chociażby z kapitalnego radiowego hitu I Serve the Light oraz produkcji kultowych płyt dla takich marek jak Meat Loaf. W kalendarzu zapisujemy rok 1953. 22 czerwca na świat przyszła jedyna i niepowtarzalna Cyndi Lauper, ikona lat 80. Barwny ptak muzyki pop i właścicielka jednego z najbardziej charakterystycznych głosów w historii. Cyndi świętuje dzisiaj swoje 73. urodziny. Cały świat do dziś bawi się przy Girls Just Want to Have Fun i wzrusza przy Time After Time. Przesuwamy masę pozytywnej energii. Zaglądamy do roku 1981, dokładnie 45 lat temu. 22 czerwca na świat przyszedł Chris Urbanowicz, brytyjski gitarzysta o polskich korzeniach, wieloletni muzyk indie-rockowej formacji Editors. Chris kończy dzisiaj 45 lat. Jego charakterystyczne, przestrzenne i mroczne partie gitarowe zbudowały sukces takich radiowych killerów z lat 2000 jak Papillon czy Munich. Smutna kartka z roku 2018. 8 lat temu odszedł Vinnie Paul, genialny perkusista i współzałożyciel metalowych potęg Pantera oraz Damage Plan. Vinnie zapisał się w historii muzyki swoim potężnym, niesamowicie precyzyjnym uderzeniem, które zrewolucjonizowało brzmienie ciężkiego grania w latach 90. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym stadionowym trzęsieniem ziemi z roku 1986, które dokładnie w czerwcu tamtego roku zaczęło opanowywać światowe rozgłośnie radiowe. Dokładnie 40 lat temu, w czerwcu 1986 roku, muzycy amerykańskiej formacji Bon Jovi kończyli pracę w studiu nad albumem, który miał zmienić wszystko, a w eterze powoli zaczynały krążyć zapowiedzi ich nadchodzącego megahitu. Mowa o nieśmiertelnym hymnie Living on a Prayer oraz wypuszczonym chwilą później You Give Love a Bad Name. John Bon Jovi i Richie Sambora stworzyli numer z tak potężnym melodyjnym refrenem i niesamowitą energią, że utwór z miejsca stał się rockowym kamieniem milowym. Ta piosenka ma w sobie taki ładunek motywacji, że idealnie zdejmuje z barków każdy poniedziałkowy ciężar. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z muzyczną historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na absolutną petardę, przy której po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Skoro za oknem mamy piękny, słoneczny czerwiec, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy rockową energię najwyższej próby. Dajemy głośniej radio. Przed wami Living on a Prayer i Bon Jovi.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: połowa dnia, ale nie naszej dniówki. No chyba, że zaczęliście o 8, to faktycznie wtedy jesteście w połowie pełnego wymiaru pracy. Jeśli macie umowę na pełen etat, to pewnie myślicie już sobie o jakiejś przerwie, tak? No i dobrze, trzeba ją sobie zrobić. A pamiętajcie, żeby w czasie przerwy również słuchać Radia Bon Ton, bo punktualnie w samo południe mamy dla was najświeższe informacje. Wieści pogodowych również warto posłuchać, no bo wiecie, tu gorąco, ktoś zapowiada tam, że znowu zimno idzie, tu, że burze, z jednej strony deszcz, mgły. Żeby być na bieżąco z tym, co faktycznie, realnie może się zdarzyć w ciągu kilku dni, warto posłuchać naszej prognozy pogody. Ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję, my słyszymy się oczywiście jutro, czyli we wtorek. Trzymajcie się, tu Fox, który był razem z wami od 7.06, pragnę zaznaczyć. Trzymajcie się, do jutra, cześć.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Reklama.
4: I jest 12.
5: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska. Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy. A dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad. A do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
6: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
5: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
7: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
8: Maliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny najbardziej.
9: Jeszcze było strzelanie tych dezodorantów wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
5: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu. Do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat.

0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Wczoraj oficjalnie wystartowało astronomiczne lato i Aura postanowiła od razu udowodnić, kto tu rządzi. W Chełmie mamy teraz na licznikach, na termometrach, 27 stopni. No, dziś będzie naprawdę gorąco i duszno, a to idealny przepis na letnie burze. Chmury na razie dają nam sporo słońca, ale po południu sytuacja może być dynamiczna, więc miejcie oko na niebo.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: 5 minut po godzinie 12 przed mikrofonem Jarek Hołota. Witam Was gorąco w rytmie dnia. No, dziś humory dopisują, bo słońce świeci, a wakacje są już na wyciągnięcie ręki. Swoje imieniny świętują dzisiaj Paulina oraz Tomasz, więc tradycyjny radiowy kosz najwspanialszych życzeń leci prosto z naszej anteny. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Garbusa, czyli legendarnego Volkswagena, który zmotoryzował pół świata i stał się ikoną hipsisowskiego luzu. O nim powiemy za chwilę, a tymczasem zaczynamy nasz muzyczny maraton Rockset na początek.

Fading Like a Flower, duet Roxette na 104,9 w rytmie dnia, 8 minut po godzinie 12. Mówiliśmy, że dziś święto, światowy dzień garbusa, choć produkcja tego kultowego auta zakończyła.

0: Skończono oficjalnie w 2019 roku, to na całym świecie wciąż jeżdżą miliony tych uroczych aut, a ich fani regularnie organizują zloty. Ten samochód miał tak prostą konstrukcję, że wielu kierowców potrafiło naprawić silnik na poboczu drogi za pomocą zwykłego śrubokręta i kawałka drutu. No a dziś trzeba dzwonić po lawetę.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
3: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie.

19 minut po godzinie 12 to poniedziałkowy rytm dnia na 104,9 w Radiu Wonton. Adam Lambert i Ghost Town. Tymczasem chełmskie podziemia kredowe poinformowały o uruchomieniu specjalnej letniej trasy zwiedzania dla rodzin, która od tego tygodnia będzie wzbogacona o interaktywne legendy i opowieści o słynnym duchu Bieluchu. Przewodnicy obiecują, że dzieciaki nie tylko poznają historię naszego miasta, ale będą mogły też wziąć udział w poszukiwaniu ukrytego w najgłębszych zakamarkach kopalni skarbu. No, przy dzisiejszym popołudniowym upale stała temperatura 9 stopni, jaka panuje pod ziemią, to brzmi jak najlepszy plan na ucieczkę przed gorącem, więc warto pomyśleć o rezerwacji biletów. 12:20 na naszych zegarach. Za 10 minut o 12:30 kolejne wiadomości lokalne, te sportowe. A już teraz Sompr i Dawid Podsiadło.

0: Reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i

0: odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
9: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
8: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. 11 lipca w Chełmie odbędzie się 4. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na 2 dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą opcją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa będzie przebiegała ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz alejkami leśnymi w Lesie Borek. Start i meta będą zlokalizowane przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są elektronicznie do 10 lipca, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników. Chełmska Liga Squasha zbliża się do zakończenia sezonu, a zamknie go turniejem, który rozegra się 27 czerwca na kortach Chełmskiego Parku Wodnego, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
10: Organizujemy jako Liga Squasha podsumowujący turniej sezon 2025-2026, który zakończy jakby ranking i podsumowanie punktowe wszystkich członków naszej ligi. No, jedyna przykra wiadomość to jest to, że turniej jest tylko skierowany do członków naszej ligi, ale wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na przychodzenie i wierne kibicowanie naszym zawodnikom.
8: Początek rozgrywek o 9.30.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Bonton Radio w rytmie dnia.

Jets Are Burning i grupa Midnight Oil w rytmie dnia w Radio Bonton za 24 minuty 13. Już za moment na antenie Radia Bonton wyruszymy w niezwykłą podróż śladami dawnych mieszkańców naszego regionu. Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski zapraszają na kolejne poniedziałkowe dziś spotkanie z kronikami miasta. Zostańcie z nami. Tame Impala i Janie i Dracula do tego czasu jeszcze.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: się spotkać.
1: W Chełmie nie ma targowiska z prawdziwego zdarzenia. Podsumowywano w sztandarze ludu z 17 sierpnia 71 roku. Z konieczności sprzedaż odbywała się na chodnikach. Tak działo się na przykład na ulicy Świerczewskiego w pobliżu dworca PKP, choć wokół jest sporo wolnych placów. Codziennie rano, po przyjeździe pociągów z Dorohuska, Włodawy i Rejowca, rozpoczynał się handel. I nierzadko trwał przez cały dzień. W obecnej sytuacji nie pomogą nawet mandaty, pisali dziennikarze. Trzeba koniecznie zorganizować targowisko. Na ulicy Lubelskiej, Róg Piekarskiej, odbywa się handel na białym. Tłumy ludzi i przekupek tarasują chodnik. Czytelniczka Kuriera zamieszkała przy tej ulicy. W liście do redakcji napisała: zwracam się z prośbą o pomoc w usunięciu targowiska. W powyższej sprawie zwracałam się kilkakrotnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, ale bezskutecznie. Odpowiedziano mi, że nie ma miejsca na urządzenie w tej dzielnicy targowiska. Natomiast milicja nie może interweniować, gdyż nie posiada decyzji Rady Narodowej.
2: Generalnie zaopatrzenie było słabe, w związku z tym mieszkańcy korzystali z targowiska. Główne targowisko funkcjonowało przy ulicy Lwowskiej, ale ono miało ograniczone możliwości, jak również jego stan był dosyć specyficzny. W związku z tym rzeczywiście zaczęły powstawać dzikie targowiska w różnorodnych rejonach Chełma, a z racji tego, że Chełm się jednak rozwijał demograficznie, to takie potrzeby pojawiały się oczywiście w szerszym zakresie. No i rzeczywiście był to problem taki nielegalny w zasadzie handel. No ciągle była to gospodarka nakazowo-rozdzielcza i każda aktywność musiała być w jakiś sposób zarejestrowana. W tym przypadku nie była zupełnie rejestrowana. Zależało to od decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, które jakoś nie chciało tą sprawę uporządkować. Że ciekawe, nawet milicja odpowiadała na jakieś prośby w sprawach interwencji, że w zasadzie nie ma podstaw, żeby interweniować. Czyli jednak jakieś enklawy takiego wolnego handlu istniały. Dla mieszkańców Chełma było to ważne działanie, bo dzięki temu mogli zaopatrywać się w pewne towary, które niestety nie były dostępne w sklepach w odpowiednim zakresie. W związku z tym było to ważne, ale z drugiej strony rzeczywiście utrudniało dosyć mocno funkcjonowanie innych mieszkańców, nie mających akurat w tym momencie takich potrzeb. Stąd rzeczywiście liczne skargi, prośby interwencji. Ten handel uliczny w zasadzie wtedy się tak rozwijał dosyć prężnie i tak właściwie zakotwiczył się dosyć trwale na ulicach Chełma. Właściwie do dzisiaj mamy jeszcze takie miejsca, gdzie tego rodzaju handel się odbywa. Tak jest rzeczywiście takim trwałym elementem codziennego funkcjonowania miasta. Wtedy nie uporządkowano tego zagadnienia. No teraz oczywiście trochę mamy inne realia, ale w zasadzie też uporządkowanie tego zagadnienia mogłoby wchodzić w rachubę.
0: To niby takie proste, otworzyć sobie drzwi jeszcze dziś, nie zwlekać i usiąść przy stoliku, gdzie zawsze siedzisz ty, usiąść tam i czekać.
3: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski. Autopromocja.

0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek, przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
7: Autopromocja.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Lara Branigan i Self Control w rytmie dnia w Radiu Wonton za 9 minut 13. Przypominam, że dziś Światowy Dzień Garbusa. No to pozostając w klimacie garbusów, wyobraźcie sobie, że najdroższy egzemplarz tego auta został sprzedany na aukcji za ponad 100 tysięcy dolarów, a należał wcześniej do samej Jerryl Hall, słynnej modelki byłej żony Micka Jaggera. No jak widać, ten niepozorny samochodzik potrafi zawrócić w głowie każdemu bez względu na stan konta. Za chwilę 13 i najświeższe wiadomości, a ja wracam do Was po 13.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się

0: piosenkę. Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
4: Jest 13 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości.
5: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić? Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
6: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
5: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
7: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
5: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
8: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
5: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
9: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: Gastronomia, kultura, sport, usługi i instytucje. Wszystkie te miejsca w Chełmie mogą zdobyć wyjątkowy certyfikat potwierdzający ich otwartość i dostosowanie do potrzeb osób starszych.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
2: Sprawdzamy, co słychać za oknem w Chełmie. No, w tej chwili więcej chmur niż słońca, ale 29 stopni na termometrach. Na termometrach zrobiło się burzowo. Czuć, że powietrze robi się coraz bardziej parne. Przed chwilą gdzieś tam kropiło i słychać było, że gdzieś nad regionem przechodzi burza. Być może na Suminie, być może zagrzmi również w Chełmie tego popołudnia.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
2: 5 po 13 na zegarach Radia Bonton. W rytmie dnia Jarek Hołota, witam was ponownie. No to co, rozkręcamy głośniki na maksa, bo wjeżdżają hity, które idealnie pasują do tego parnego, czerwcowego poniedziałku. Cukero na początek, a za chwilę

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy

0: Wizualizacja ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux. Polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 0,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
16: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
17: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Reklama.
19: Bonton Radio. W rytmie dnia.

bardzo przyjemnie bujający duet Sam Fender i Olivia Dean w rytmie dnia w Radiu Bonton. 22 minuty po godzinie 13. Przypominam, że dziś Światowy Dzień Garbusa, a projektantem legendarnego kształtu garbusa był nikt inny jak Ferdinand Porsche, który kilkanaście lat później stworzył jedną z najbardziej luksusowych marek sportowych samochodów na świecie. No, nic dziwnego, że sylwetka tego małego auta jest tak opływowa i rozpoznawalna w każdym zakątku globu. A może ktoś z was jeździ garbusem? Jeśli tak, dajcie znać. 563-222, nasz numer telefonu. 23 minuty po godzinie 13 w tej chwili na naszych zegarach. To znak, że już za dokładnie 7 minut kolejne wiadomości lokalne w Radiu Bonton. Do tego czasu bujać będą nas panowie z Rolling Stones.

0: i wszystko gra. 104 i 9 FM. Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
4: Reklama.
5: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Gastronomia, kultura, sport, usługi i instytucje. Wszystkie te miejsca w Chełmie mogą zdobyć wyjątkowy certyfikat potwierdzający ich otwartość i dostosowanie do potrzeb osób starszych. Miasto ogłosiło konkurs Miejsce przyjazne seniorom w 2026 roku. Inicjatywa została uruchomiona na podstawie zarządzenia prezydenta Chełma i ma na celu wyróżnienie podmiotów, które w szczególny sposób dbają o komfort, bezpieczeństwo oraz dobre doświadczenia seniorów. Chodzi zarówno o dostępność oferty, jak i życzliwe podejście oraz odpowiednią obsługę. Certyfikat Miejsce przyjazne seniorom będzie przyznawany w kilku kategoriach. Kultura, sport i rekreacja, gastronomia, punkty usługowo-handlowe, instytucje oraz organizacje i stowarzyszenia. Wyróżnienie ma być nie tylko formą prestiżu, ale także czytelnym sygnałem dla mieszkańców, że dane miejsce jest otwarte na potrzeby osób starszych. Do konkursu mogą zgłaszać się instytucje, przedsiębiorcy oraz organizacje działające na terenie miasta. Warunkiem udziału jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz ze zgodą na udział w konkursie. Dokumenty można dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Chełm, przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na wskazany adres e-mail. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do końca czerwca. Oceniane będą tylko kompletne i terminowo złożone wnioski. Konkurs ma zachęcić lokalne podmioty do jeszcze większej troski o seniorów i budowania przestrzeni, w której osoby starsze będą czuły się swobodnie i bezpiecznie, niezależnie od tego, czy chodzi o zakupy, wizytę w urzędzie, czy spędzenie wolnego czasu. 62-letnia mieszkanka naszego województwa chciała zarobić na inwestycjach giełdowych i dała się skusić internetowej ofercie wystawionej przez rzekomego brokera. Początkowo kobieta przekazała na jego rachunek niewielką kwotę, która pozornie została pomnożona, co zachęciło ją do kolejnych przelewów. Łącznie przekazała na fałszywe rachunki inwestycyjne ponad 150 tysięcy złotych, ale dopiero po ostatnim przelewie dotarło do niej, że coś jest nie tak. 62-latka zgłosiła sprawę na policję, a ta przypomina, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy obcym osobom poznanym w internecie i przy podobnych sytuacjach sprawdzać wiarygodność firm inwestycyjnych w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Planujecie wakacje za granicą? Nie zapomnijcie o darmowym ubezpieczeniu. Przed wyjazdem warto wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. EKUS bez problemu i całkowicie bezpłatnie odbierzecie w chełmskiej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegóły zdradza Magdalena Musiatowicz z lubelskiego NFZ-u.
6: Potwierdza prawo do leczenia w każdym państwie Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii. EKUS może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają prawo do leczenia finansowanego ze środków publicznych zgodnie z krajowymi przepisami. Uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które są niezbędne ze względu na stan zdrowia do końca naszego przewidywanego pobytu w tym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego. Korzystając z EKUS za granicą, trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki, co osoby ubezpieczone w danym państwie. Oznacza to, że jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, my również musimy ponieść takie koszty.
5: Jeśli nie możecie udać się osobiście, wniosek o kartę można złożyć również online przez internetowe konto pacjenta lub platformę ePUAP, a także wysłać go tradycyjną pocztą. W dzisiejszym wydaniu gościa Radia Bon Ton usłyszycie rozmowę o wycieczkach nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. W trakcie mijającego roku szkolnego podopieczni szkoły mieli okazję przetestować swój angielski w praktyce za granicą. Jakie wrażenia pozostają po wyjazdach?
7: Same pozytywne. Poznałam multum ludzi. Zaczęłam bez obaw rozmawiać w języku angielskim. Tam nie było w ogóle żadnych ocen ze strony rówieśników, tylko wszyscy mówili tak, jak potrafili.
5: Mówi tegoroczna absolwentka szkoły Patrycja Zimros.

0: całego wywiadu będzie można posłuchać zaraz po godzinie 14 na 104 i 9 FM.
1: Bonton Radio. W rytmie.

Za 22 minuty 14 w rytmie dnia w Radiu Wonton Dua Lipa i Da Baby Levitating. W świecie technologii głośno jest o nowej aplikacji stworzonej przez parę studentów z Krakowa, która potrafi idealnie przetłumaczyć miauczenie kota na ludzkie zdania na podstawie analizy tonu głosu zwierzaka. Twórcy twierdzą, że ich program ma już ponad 80% skuteczność i najczęściej tłumaczonym komunikatem jest po prostu klasyczne "daj mi natychmiast jeść". No, patrząc na moich czworonożnych lokatorów w domu, podejrzewam, że ta aplikacja mogłaby u mnie działać bez przerwy. Chociaż w Radiu Bonton pewnie też chętnie by mruczały. ATB już teraz, a za chwilę Planeta w 5 minut.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejsze poranne obserwacje zainspirowały mnie do tego odcinka. No właśnie, co to jest? Biała piana po deszczu. Po intensywnym deszczu można czasem zauważyć coś zaskakującego. Tak jak właśnie dzisiaj przy krawężnikach, studzienkach kanalizacyjnych albo w zagłębieniach ulic pojawia się biała piana. Wygląda trochę jak piana z mydła lub płynu do naczyń. Dla niektórych jest to sygnał, że do środowiska dostały się jakieś chemikalia. Zazwyczaj to jest właśnie nasza pierwsza myśl, ale najczęściej wyjaśnienie jest znacznie prostsze. Przez wiele dni, a czasem tygodni, na powierzchni miasta gromadzą się różne substancje. Kurz, pyłki roślin, fragmenty liści, resztki materii organicznej, drobiny gleby, a także zanieczyszczenia pochodzące po prostu z ruchu drogowego. Na co dzień niemal ich nie zauważamy. No bo jak? Potem przychodzi ulewa, woda zaczyna spływać ulicami, miesza się z powietrzem i zbiera wszystko, co wcześniej osadziło się na asfalcie czy chodnikach właśnie. W efekcie powstają tysiące małych pęcherzyków. Jeżeli w wodzie znajdują się naturalne związki organiczne, mogą one działać podobnie jak substancje znajdujące się w mydle. Pęcherzyki nie pękają od razu i tworzą charakterystyczną białą pianę. Co ciekawe, podobne zjawisko można zaobserwować również w naturze. Po silnym wietrze lub podczas wysokiego stanu wody biała piana pojawia się czasem na rzekach, jeziorach, a nawet nad morzem. Tam również nie oznacza automatycznie zanieczyszczenia. Często jest skutkiem mieszania się wody z naturalną materią organiczną pochodzącą z roślin i mikroorganizmów. Najczęściej widowiskowo wygląda to po pierwszym większym deszczu po długim okresie suchej pogody. To właśnie wtedy ulice przechodzą coś w rodzaju wielkiego mycia. Wszystko, co przez dłuższy czas osadzało się na ich powierzchni, zostaje nagle wprawione w ruch. Oczywiście nie każda piana musi być naturalna. Jeżeli ma nietypowy kolor, długo się utrzymuje albo towarzyszy jej silny chemiczny zapach, warto zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Takie sytuacje zdarzają się jednak znacznie rzadziej, niż mogłoby się wydawać. A więc następnym razem, gdy po ulewie zobaczycie przy studzience białe kłęby piany, nie musicie od razu myśleć o ekologicznej katastrofie. Być może obserwujecie właśnie zwykłe działanie przyrody i fizyki, bo nawet na miejskiej ulicy między asfaltem a krawężnikiem planeta potrafi przypomnieć, że wszystko jest ze sobą połączone. Deszcz, powietrze, rośliny i człowiek tworzą jeden wielki system, który nieustannie pracuje wokół nas. Trzeba tylko czasem zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się temu, co po deszczu zostaje na chodniku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. No i co? Słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeń.

0: naczyniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
0: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Odpaliliśmy letnie

Stacja Warszawa i grupa Lady Punk w rytmie dnia w Radiu Bonton za 8 minut 14. Psycholodzy z Uniwersytetu w Monachium odkryli, że słuchanie energetycznej muzyki w samochodzie podczas powrotu do domu po ciężkim dniu zmniejsza poziom zmęczenia o blisko 40%. Nie musicie więc sami walczyć z poniedziałkowym spadkiem formy. My zrobimy to za was za pomocą najlepszych hitów. Trzymajcie się mocno, za chwilę o 14 i wiadomości, a już teraz Kygo.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66.

0: 655 lub 571 403 400.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: Jest 14:00, czas na wiadomości w Radiu Wonton.
5: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Miriam Lipińska, podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
6: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
5: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni, a przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
7: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
5: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
8: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
9: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
5: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
11: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
4: Czas na popołudniowy meldunek pogodowy. Na termometrach w Chełmie wciąż stabilne i bardzo wysokie 27 stopni, ale uwaga, sytuacja zaczyna robić się dynamiczna. Prognozy ostrzegają, że w ciągu dnia szanse na przelotne opady i burze z piorunami wynoszą 45%. No, niebo chwilami robi się mocno ponure, więc jeśli usłyszycie w oddali pomruki, lepiej sprawnie wracajcie do domu.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Paweł Ciesielczuk, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie. I jestem też ambasadorem eTwinning, programu eTwinning i szkolnym koordynatorem programu Erasmus+.
2: Patrycja Zimros, tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.
3: Jan Zieliński, Radio Bon Ton. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi gościć w studiu tutaj pana, panie Pawle i ciebie, Patrycjo. Dzisiaj będziemy ponownie, tak jak gdzieś tam się zdarzało w latach ubiegłych, będziemy rozmawiać o tych wyjazdach, które się wydarzyły w trakcie roku. Może na początek, tak dla uporządkowania, panie Pawle, jakby pan powiedział, gdzie nauczyciele, gdzie uczniowie w tym roku jeździli?
1: Nasi uczniowie wyjeżdżali do Rumunii, Włoch oraz Turcji. Nauczyciele wyjeżdżali także na kursy metodyczne do Grecji. A ja w zeszłym tygodniu odwiedziłem Francję w ramach obserwacji pracy szkoły, nawiązując kontakty. No i już w przyszłym roku do naszej grupy międzynarodowej dołączy szkoła z Calais we Francji i nasi uczniowie odwiedzą sympatyczną miejscowość.
3: Jakieś wnioski z Francji?
1: Jeśli chodzi o pracę nauczycieli, ta szkoła, z którą współpracujemy, jest bardzo duża.

0: duża. Tam jest ponad 2000 uczniów, dwa typy szkół. Są ogromne budynki z wieloma salami lekcyjnymi, więc jest to taki wielki moloch. No i system edukacji we Francji jest trochę inny niż w Polsce organizacyjnie. Na przykład uczniowie spędzają czas w szkole od 8 nawet do 18. Owszem, mają długie przerwy, ale spędzają tam praktycznie cały dzień.
1: Mhm. Tam też chyba wszystko w ogóle robią. Nie ma czegoś takiego, że prace domowe są zadawane, tylko jakieś tam prace pozalekcyjne są, ale raczej są robione w tych ramach szkolnych.
0: Tak, tam unika się zadawania prac domowych. No, przede wszystkim z tego względu, że skoro uczeń spędza większość dnia w szkole, to nie ma kiedy tego zadania domowego odrobić.
1: Praktycy, teraz sobie przejdę do ciebie. Jakie doświadczenia wyniosłaś z tych wyjazdów?
2: Same pozytywne. Poznałam multum ludzi. Zaczęłam bez obaw rozmawiać w języku angielskim. Tam nie było w ogóle żadnych ocen ze strony rówieśników, tylko wszyscy mówili tak, jak potrafili.
1: Jak wyszło to takie zderzenie kultur, powiedzmy? Ty z Polski, tutaj przyjeżdżasz za granicę, jeszcze dodatkowo mówicie po angielsku, nie w swoich natywnych językach. Jak to wszystko wychodziło?
2: Było na początku dość dziwnie, bo na przykład we Włoszech wszyscy tak na spokojnie wszystko robili. Dzień wcześniej przygotowywali na przykład stół do śniadania, żeby tylko rano podejść i zjeść po prostu. I wszystkie posiłki były jedzone wspólnie. W polskich domach często nie ma na to czasu, a tam zawsze te posiłki były jedzone wspólnie i to było piękne. W Turcji bardzo się zdziwiłam, że kilka razy dziennie są nawoływania do modlitw z tureckich meczetów.
1: A jak z kolei, jeżeli chodzi o posługiwanie się angielskim? Bo ty troszeczkę w to się bardziej zagłębmy, bo powiedziałaś faktycznie, że tam była taka tolerancja, że tam raczej ludzie nie byli dla siebie jakoś ostrzy, jeżeli chodzi o używanie tego angielskiego. Ale jak to tak wyszło finalnie w praktyce?
2: Jeśli były jakieś nieporozumienia, że nie mogliśmy się dogadać, to wiadomo, tłumacz i też jakoś szło, ale staraliśmy się jak mogliśmy.
0: Ja dodam, że uczniowie, którzy wyjeżdżają za granicę, to nie są uczniowie wybierani ze względu na znajomość języka angielskiego, tylko ze względu na aktywność w projekcie. Więc zdarza się, że wyjeżdżają uczniowie słabsi, wyjeżdżają uczniowie lepsi, ale ponieważ większość czasu spędzają w grupie, także pomagają sobie nawzajem i nie jest to nigdy problemem.
1: O właśnie, czy zdarzyły się wam jakieś takie historie, które jesteście w stanie tutaj przytoczyć? Jakieś, nie wiem, anegdotki może?
0: W tym roku pierwszy raz wylądowaliśmy w Azji, będąc w Turcji, w Stambule. Nasi przyjaciele tureccy zabrali nas do azjatyckiej części Stambułu, więc to było coś nowego. Pierwszy raz uczniowie naszej szkoły w Azji. Jeśli chodzi o Włochy, to na przykład uczniowie mieli okazję wejść na Duomo, czyli na katedrę, na dach katedry w Mediolanie. Także to były takie wyjątkowe momenty.
1: I pan jeszcze wspominał o wyjazdach nauczycieli. Tam jeszcze zdarzył się jakiś wyjazd pod razem.
0: Tak, czworo naszych nauczycieli było na kursach metodycznych w Atenach w Grecji. Także też okazja do nauczenia się wielu narzędzi cyfrowych, które teraz będziemy stosować. No a także do zwiedzenia.
1: Patrycja, ty kończysz swoje bytowanie w systemie tym oświatowym. Powiedz mi, bo z tego co wiem, to też ten rok szkolny to nie były twoje pierwsze wyjazdy. I co ogólnie z tych wszystkich wyjazdów wynosisz dla siebie na przyszłość? Co ze sobą zaniesiesz dalej z tego?
2: Na pewno wyniosę to, że już nie boję się rozmawiać z ludźmi. Nie chodzi tylko o rozmowy po angielsku, ale też po polsku, bo tam jednak nie miałam wyboru, musiałam rozmawiać z tymi ludźmi za granicą, więc właśnie przestałam się bać rozmawiać z ludźmi. Wyjazdy na Erasmusa też przyczyniły się do tego, że udało mi się osiągnąć 100% z matury ustnej z angielskiego.
1: Tak więc już spytałem się ciebie, Patrycja, o przyszłość. Panie Pawle, co dalej z kolei? Tutaj pytanie do pana.
0: Przyszły rok szkolny to ostatni rok akredytacji Erasmusowej w obecnej perspektywie programu. Także planujemy kolejne wyjazdy dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie wyjadą do Francji, do Włoch, a także do Turcji. Planujemy też kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego. No i w naszej szkole, jak zawsze, każdy może wziąć udział w projekcie. Wystarczy zgłosić taką chęć.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gośćmi dzisiaj byli
0: Paweł Ciesielczuk
2: i Patrycja Zimroz.
1: Ja jestem Jan Zieliński, kłaniam się, dziękuję za dziś i do usłyszenia.

0: Gość radia Bon Ton. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Bon

dokładnie 26 lat ma już ten przebój. Underdog Project i Summer Jam pojawił się na antenach radiowych w roku 2000. 20 minut po godzinie 14 to poniedziałkowy rytm dnia na 104,9. Na Chełmskim Zalewie Żółtańce ruszyły oficjalne przygotowania do otwarcia sezonu kąpielowego, a ratownicy WOP sprawdzają już sprzęt i wyznaczają bezpieczne strefy do pływania. W tym roku na plaży pojawiły się też nowe boiska do siatkówki plażowej oraz odnowiona strefa gastronomiczna, co ma przyciągnąć nad wodę jeszcze więcej mieszkańców spragnionych słońca. No, dzisiejszy upał jasno pokazuje, że sezon na reset nad wodą czas zacząć, więc pakujcie powoli stroje kąpielowe, bo upalne dni dopiero się rozkręcają. Filter Funk oraz One The End, Kulti przed nami.

0: reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio. Sport.
5: Sport Marcin.

0: Petruk. Kamil Karwatiuk wraca na stanowisko szkoleniowca seniorskiego zespołu Ekoróżanki, która w przyszłym sezonie będzie walczyła o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Nowy stary trener zastąpił na tym miejscu Patryka Błaszczuka, który nadal pozostaje zawodnikiem klubu. Karwatiuk w ostatnim roku skoncentrował się na rozwoju Akademii Piłkarskiej Ekoróżanki, której był inicjatorem i głównym twórcą. Zmiana na stanowisku trenera nastąpiła również w szeregach ekstraklasowego Motoru Lublin. Miejsce Mateusza Stolarskiego przejął Mariusz Misiura, 45-letni szkoleniowiec w ostatnim sezonie dowodzący Wisłą Płock.
1: Najbliższe dni jakby będą, bym powiedział, bardzo pracowite. Musimy organizacyjnie jak najszybciej wszystko ułożyć. Też jakby na bieżąco ta kadra będzie coraz silniejsza, będą dochodzili nowi zawodnicy, więc jako trener będę bardzo wymagający. Nie pozwolę, żeby żaden z zawodników stracił jednostkę treningową czy jakiś mecz, a jako człowiek będę wspierał ich jak tylko mogę, żeby swój czas w piłce wykorzystali jak najlepiej, osiągali jak największe cele i chyba takie najważniejsze, co musimy zrobić, to udowadniać, że niemożliwe nie istnieje.
0: Mówił nowy trener Motoru. W zespole trwają już pierwsze zmiany kadrowe, a jego szeregi opuścili Serhii Samper i Paweł Stolarski. Około 60 osób wzięło udział we wczorajszym drugim biegu pamięci Tomasza Koguciuka zorganizowanego przez grupę Hełm Biega w Kumowej Dolinie. W rywalizacji na 5 km pierwsze miejsca zajęli Krzysztof Wyrostek i Justyna Jagiełło, natomiast w marszu Nordic Walking najszybsi byli Marek Lik oraz Anita Okońska-Mandziuk. Mówi Lena Rorat.
2: Spotkanie wyjątkowe, bieg wyjątkowy, ludzie wyjątkowi, okoliczność wyjątkowa, pogoda dopisała, wręcz za bardzo, było bardzo gorąco, słonecznie, ale to nie zraziło to uczestników, aby właśnie uczcić pamięć naszego przyjaciela. Atmosfera fantastyczna, wyniki nie były najważniejsze, ale również fantastyczne. 5 kilometrów po Kumówce pokonane biegiem, marszem. Każdy tak jak miał możliwość, miał siły, miał chęć.
0: Podczas wydarzenia były zbierane fundusze na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Do puszki trafiło znacznie ponad 3000 zł. Fotorelację z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

25 minut, 15 w rytmie dnia. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? No, na pewno zapamiętamy sobie ten nowy singiel od Sarsy i słuchać będziemy go na 104,9 FM. Ruch w centrum Chełma wyraźnie gęstnieje. No, a dzisiejsza duszna pogoda na pewno sprawia, że na skrzyżowaniach brakuje nam cierpliwości. Na szczęście Marcin Petruk trzyma rękę na pulsie i za chwilę zdradzi wam, jak sprawnie ominąć największe popołudniowe zatory w raporcie Traffic. Joanne Osborne tymczasem będzie też Teddy Swims tuż po wiadomościach dla kierowców.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jazda, poprawna jazda, zaznaczmy, po rondzie u zbiegu pocztowej Lubelskiej i Hrubieszowskiej nadal nie jest taka oczywista dla części kierowców. Przekonała się o tym nasza redakcyjna koleżanka, która została na nim wyprzedzona przez Volvo, które uznało, że pojedzie po rondzie na wprost, przy okazji wymuszając pierwszeństwo.

0: pośpiech to jeden z najgorszych doradców, a za taki manewr kierowca mógł nazbierać wystarczająco dużo punktów karnych, żeby stracić prawo jazdy. Odradzamy takie zachowanie, szczególnie, że zbliża się pora popołudniowych korków i na części ulic będzie panował większy ruch, klasycznie testujące naszą cierpliwość.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Ponton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się

0: problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
1: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
0: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
1: Zadzwoń 664 775 457
0: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

to You to Enter featuring 54 Ultra na 104,9 FM w rytmie dnia za 11 minut 15. Statystyki pokazują, że ponad połowa kierowców uważa, iż najchętniej słuchają w samochodzie piosenek, które idealnie znają z lat swojej młodości, bo to wprawia ich w stan absolutnego relaksu. Na 104,9 FM na antenie Radia Bonton dbamy o idealny balans, dlatego za moment zaserwujemy Wam klasyk, który na pewno wywoła szeroki uśmiech na Waszych twarzach. Zostańcie z nami za chwilę, za 10 minut, 15 i najświeższe wiadomości, a teraz już dajesz.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
5: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
7: Jest 15. Czas na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar. Miriam Lipińska. Zderzenie

0: Autokaru i tramwaju w Poznaniu. Cztery osoby zostały ranne. To dwóch pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
1: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
0: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
2: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
0: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
3: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
0: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Strażacy w Chełmie złapali egzotycznego węża, który pełzał po miejskim chodniku. Zwierzę zauważyła przed południem mieszkanka miasta spacerująca wzdłuż drogi męczenników. Kobieta natychmiast wezwała na miejsce odpowiednie służby. O bezpieczeństwie w pracy i tym, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku, będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online organizowanego przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy. Trwają zapisy na spotkanie skierowane do pracodawców, przedsiębiorców i ubezpieczonych. Przed nami obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto państwowe przypada 11 lipca, upamiętniając kulminację wydarzeń z 1943 roku, gdy w tak zwaną Krwawą Niedzielę zaatakowano ponad 100 polskich wsi. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
6: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
7: 15 wybiła, czas na szybki meldunek z chełmskich ulic i termometrów. Dobiliśmy właśnie do dzisiejszego maksimum. 27 stopni w cieniu wskazują termometry nad

0: Salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: 5 po 15. Jarek Kałota, witam ponownie w Rytmie Dnia razem z George'em Esrą. Za chwilę Miasto na Fali.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Wczoraj piękne słońce i ciepło, dzisiaj deszcz. Równowaga w przyrodzie jest. No właśnie, i żeby zachować równowagę, warto czytać książki, poezję. I teraz pytanie do was, czy wy czytacie takie rzeczy i ewentualnie jakie?
3: Może już ze 40 lat, przecież nie ma czasu.
4: Pozwólcie nam krzyczeć całą trylogię Fleszerowej.
5: Oto czasu, ale bardzo mało.
6: No trochę czytam, ale nie za bardzo.
7: No czytam Pismo Święte cały czas, codziennie.
8: Czytam książki, zdecydowanie. Aktualnie czytam takie książki podróżnicze.
9: Ja czytam akurat ostatnio dla dzieci bardziej książki. Córce na dobranoc.
10: Sąsiedzi, Jacka Międlara.
11: Ostatnią książkę czytałam latem i był to Koszmar z ulicy Wiązów.
12: Czytałam ostatnio w czerwcu, ale nie pamiętam nazwy. Nie pamiętam jaka książka. 4 książki przeczytałam, ale nie powiem jakie.
13: To był terapeuta, ale nie podam nazwiska, kto ją napisał.
14: Ja proszę panią, pamiętam, ostatnio przeczytałam książkę o obozie Gross-Rosen.
15: Lektura w średniej szkole, Pan Tadeusz.
16: Niedawno myślałam o tym, żeby zacząć, ale wiecznie czasu nie ma. Praca, dom, jeszcze szkoła doszła syna.
17: Za grzechy ojca. Czytam, bo nie mam co robić.
18: Nie za bardzo, niestety, bo uważam, że to bardzo ważna rzecz i młodzież, w szczególności w moim wieku, powinna się tym interesować.
19: Wiersze, tak, czasami tak.
20: Ja tylko śpiewy.
21: Lubię filmy romantyczne, jestem romantyczką, także...

0: polecam każdemu.
1: Bardzo rzadko, no bo coś trzeba jakiś mieć odskocznie, że tak powiem, od rzeczywistości.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
3: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CFW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Body Talk to Al Farben i René Miller w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. 22 minuty po godzinie 15. Temperatura nieco spada, 26 stopni w tej chwili wskazuje nasz redakcyjny termometr. No, jest ciepło, a nawet bardzo ciepło, ale to nie są jeszcze rekordowe temperatury. A wiecie, że najwyższa zanotowana temperatura w historii Polski padła ponad 100 lat temu i wynosiła nieco ponad 40 stopni Celsjusza. No, dzisiejsze maksymalne 27 w Chełmie przy tamtym rekordzie brzmi całkiem znośnie, choć przez duchotę i tak potrafi dać nam w kość. Duszno, parno za oknami, może też zagrzmieć i popadać jeszcze tego popołudnia. Tak przynajmniej wynika z prognoz synoptyków. Za 7 minut kolejne wiadomości lokalne. Beat Freaks oraz męskie granie przed nami.

0: reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Strażacy w Chełmie złapali egzotycznego węża, który pełzał po miejskim chodniku. Zwierzę zauważyła przed południem mieszkanka miasta spacerująca wzdłuż drogi Męczenników. Kobieta natychmiast wezwała na miejsce odpowiednie służby. Ratownicy sprawnie odłowili gada i zamknęli go w bezpiecznym worku. Złapany uciekinier to najprawdopodobniej wąż zbożowy. Ten konkretny gatunek nie ma jadu i jest niezwykle popularny w domowych hodowlach. Gad posiada smukłe ciało oraz charakterystyczne pomarańczowe ubarwienie. Zwierzę najpewniej uciekło z czyjegoś prywatnego terrarium. Gdy rozmawialiśmy z dyżurnym, strażacy czekali na ostateczną decyzję urzędników z chełmskiego magistratu. Władze miasta wskażą bezpieczną placówkę, do której trafi odłowiony osobnik. Służby apelują do wszystkich właścicieli egzotycznych zwierząt o dokładne zabezpieczenie swoich hodowli. Takie ucieczki powodują duży stres u przypadkowych przechodniów oraz u samych zwierząt. O bezpieczeństwie w pracy i tym, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku, będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online organizowanego przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy. Trwają zapisy na spotkania skierowane do pracodawców, przedsiębiorców i ubezpieczonych.
7: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu,

0: którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Zgłoszenia przyjmuje inspektorat ZUS w Chełmie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Przed nami obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto państwowe przypada 11 lipca, upamiętniając kulminację wydarzeń z 1943 roku, gdy w tak zwaną Krwawą Niedzielę zaatakowano ponad 100 polskich wsi. W Chełmie uroczystości upamiętniające ofiary tamtych tragicznych wydarzeń, a także sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków, odbędą się 12 lipca. Na wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja złożą się dwa główne punkty. O godzinie 9 w Bazylice pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Chełmskiej odprawiona zostanie msza święta w intencji pomordowanych. Następnie o godzinie 11 zaplanowano oficjalne spotkanie, wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie wieńców przy pomniku Piety Wołyńskiej na skwerze imienia 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Warto dodać, że 12 lipca przypada również inne święto państwowe – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach. Sobótki Poleskie we Włodawie to wydarzenie, które łączy widowiskowość letniego święta z opowieścią o dawnych zwyczajach regionu. Tegoroczna edycja odbędzie się w sobotę nad Zalewem Okopiec.
3: Jak zwykle co roku mamy widowisko obrzędowe z nadgranic. Akurat w tym roku przedstawi je zespół Zyzula z Hanny, nasz rodzimy zespół. Następnie odbywa się część koncertowa. W tym roku możemy gościć zespół Sutari oraz usłyszymy koncert Adama Struga z projektu Leśny Bożek. No i na koniec pobawimy się przy muzyce, którą zaproponuje nam DJ Krzaku. Jest to lokalny artysta, który wkomponowuje też trochę tej, powiedzmy, tradycji w swój nowoczesny set DJ-ski.
1: Mówi Julita Fajk-Smitkowska z Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie i dodaje, jakie atrakcje będą czekać na przybyłych gości.
3: Warsztaty wicia wianków, które poprowadzi Biblioteka Gminy Włodawa. Możemy pobawić się przy wróżbach sobótkowych, przy ognisku sobótkowym. Będzie również poszukiwanie kwiatu paproci dla najmłodszych, które cieszy się co roku wielką radością. No i oczywiście posmakujemy troszkę swojskiej, lokalnej kuchni dzięki zaprzyjaźnionym kołom gospodyń.
1: Impreza rozpocznie się o godzinie 18.30.
2: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Sophie B. Hawkins i Right Beside You w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Za 22 minuty 16. Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Chełmie osiąga właśnie swój punkt kulminacyjny. A za moment Marcin Petruk prześwietli dla Was najważniejsze skrzyżowania i podpowie, gdzie jeździ się płynnie, a gdzie lepiej zdjąć nogę z gazu. Kungs, tymczasem Galaxy.

0: Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: O tej porze dłużej będziecie jechali przez Lubelską, jeżeli będziecie mieli pecha do zamkniętego przejazdu kolejowego i kumulacji czerwonych świateł. Więcej samochodów może być jeszcze wzdłuż wiaduktu, na rampie Brzeskiej, Lwowskiej, jak też na trasach dojazdowych do Ronda Dmowskiego. Prace trwają na ulicy Przemysłowej, natomiast na DK12 w kierunku do Rochuska uważajcie na kolejkę tirów.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bom Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperacyjne.

0: Temperatury powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
10: Reklama. Bonton Radio.

Złoty chłopak, ten Brozu, nieprawda? Na 104,9 w rytmie dnia za 9 minut 16 naukowcy z Uniwersytetu w Sydney dowiedli, że ludzie, którzy po powrocie z pracy spędzają chociaż 10 minut bez zaglądania w telefon, deklarują znacznie lepszą jakość snu i mniejszy poziom stresu wieczorem. No to zamiast

Od razu sprawdzać maile czy social media. Zróbcie sobie coś zimnego do picia. Usiądźcie wygodnie i dajcie się ponieść muzyce w radiu Bon Ton oczywiście. 16 na horyzoncie. Bądźcie blisko, za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Wcześniej shows, będzie też Miley Cyrus. Bądźcie więc z nami.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszam.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
1: Reklama.
5: Jest 16:00, czas na wiadomości w Radiu Montan.
6: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały. Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, trzeciego stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia drugiego stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
7: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%,

0: a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
1: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał wciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
1: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
3: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
1: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Pogoda w Chełmie w miarę stabilna. Termometry wciąż trzymają wysokie 26 stopni, a burzowe chmury powoli odchodzą na wschód. Szykujcie się więc na piękny, czysty i bezchmurny wieczór, bo po burzach nie zostanie ani śladu. Przynajmniej tak zapowiadają synoptycy. Dopiero w nocy temperatura spadnie do przyjemnych 17 stopni, więc nocne wietrzenie mieszkań przed kolejnymi upalnymi dniami będzie dziś czystą przyjemnością.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: 4 minuty po godzinie 16. Jarek Hołota, witam na ostatniej prostej w rytmie dnia. Przed nami ostatnie wspólne hity, ostatnie lokalne wiadomości sportowe oraz witamina FM. A już teraz Coolio, za chwilę Quebo, Zalia i Faust, będzie też Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: EcoTaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
8: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
9: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
10: Hello Chery
9: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
11: Samochody dostępne.

0: bezpieczne od ręki, z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Cherry GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

If You Hate My Love to Jennifer Lopez, jej wielki przebój z roku 1999. 20 minut po godzinie 16 to poniedziałkowy rytm dnia. Jeden z popularnych portali turystycznych opublikował ranking najdziwniejszych rzeczy, jakie Polacy pakują do swoich walizek na wakacje. I obok klasycznych parawanów wysoko na liście znalazły się czajniki elektryczne oraz zapasy ulubionych ziemniaków. Bo wygląda na to, że nawet na najdalszych egzotycznych plażach tęsknimy za domowymi smakami i tradycyjnym polskim obiadem. Bez względu na to, czy pakujecie czajniki, czy tylko dobry humor, pamiętajcie, że urlop ma być przede wszystkim czasem całkowitego luzu i odpoczynku od codzienności. Vance Joy i Benson Boone.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksów Łodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
15: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
14: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 13 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. 11 lipca w Chełmie odbędzie się 4. bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, a uczestnicy będą mogli wystartować na 2 dystansach. Pierwszy to honorowy bieg na 1943 metry, a jego trasa poprowadzi alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum przy ulicy Hrubieszowskiej. Drugą opcją jest bieg główny na dystansie 5 km. Jego trasa będzie przebiegała ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz alejkami leśnymi w Lesie Borek. Start i meta będą zlokalizowane przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są elektronicznie do 10 lipca, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników.

0: Chełmska Liga Squasha zbliża się do zakończenia sezonu, a zamknie go turniejem, który rozegra się 27 czerwca na kortach Chełmskiego Parku Wodnego, mówi prezes ligi Dariusz Wojciechowski.
1: Organizujemy jako Liga Squasha podsumowujący turniej sezon 2025-2026, który zakończy jakby ranking i podsumowanie punktowe wszystkich członków naszej ligi. No, jedyna przykra wiadomość to jest to, że turniej jest tylko skierowany do członków naszej ligi, ale wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na przychodzenie i wierne kibicowanie naszym zawodnikom.
0: Początek rozgrywek o 9:30. Kamil Karwatiuk wraca na stanowisko szkoleniowca seniorskiego zespołu Ekuróżanki, która w przyszłym sezonie będzie walczyła o punkty w chełmskiej klasie okręgowej. Nowy stary trener zastąpił na tym miejscu Patryka Błaszczuka, który nadal pozostaje zawodnikiem klubu. Karwatiuk w ostatnim roku skoncentrował się na rozwoju Akademii Piłkarskiej Ekuróżanki, której był inicjatorem i głównym twórcą. Zmiana na stanowisku trenera nastąpiła również w szeregach ekstraklasowego Motoru Lublin. Miejsce Mateusza Stolarskiego przejął Mariusz Misiura, 45-letni szkoleniowiec w ostatnim sezonie dowodzący Wisłą Płock.
2: Najbliższe dni jakby będą bardzo pracowite. Musimy organizacyjnie jak najszybciej wszystko ułożyć. Też jakby na bieżąco ta kadra będzie coraz silniejsza, będą dochodzili nowi zawodnicy, więc jako trener będę bardzo wymagający. Nie pozwolę, żeby żaden z zawodników stracił jednostkę treningową czy jakiś mecz, a jako człowiek będę wspierał ich jak tylko mogę, żeby w swój czas w piłce wykorzystali jak najlepiej, osiągali jak największe cele i chyba takie najważniejsze, co musimy zrobić, to udowadniać, że niemożliwe nie istnieje.
0: Mówił nowy trener Motoru. W zespole trwają już pierwsze zmiany kadrowe, a jego szeregi opuścili Serhii Samper i Paweł Stolarski. Około 60 osób wzięło udział we wczorajszym drugim biegu pamięci Tomasza Koguciuka zorganizowanego przez grupę Chełm Biega w Kumowej Dolinie. W rywalizacji na 5 km pierwsze miejsca zajęli Krzysztof Wyrostek i Justyna Jagiełło, natomiast w marszu Nordic Walking najszybsi byli Marek Lik oraz Anita Okońska-Mandziuk, mówi Lena Rorat.
3: Spotkanie wyjątkowe, bieg wyjątkowy, ludzie wyjątkowi, okoliczność wyjątkowa, pogoda dopisała, wręcz za bardzo, było bardzo gorąco, słonecznie, ale to nie zraziło to uczestników, aby właśnie uczcić pamięć naszego przyjaciela. Atmosfera fantastyczna, wyniki nie były najważniejsze, ale również fantastyczne. 5 kilometrów po Kumówce pokonane biegiem, marszem. Każdy tak jak miał możliwość, miał siły, miał chęć.
0: Podczas wydarzenia były zbierane fundusze na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Do puszki trafiło znacznie ponad 3000 zł. Fotorelację z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio.

0: Manam.
1: Cykady na cykladach w rytmie dnia w Radio Bon Ton za 23 minuty 17. Już za kilka minut na naszej antenie przyjrzymy się bliżej tematom zdrowia, letniej pielęgnacji skóry i codziennego dbania o dobrą formę podczas upałów. Jan Zieliński jest już w pełnej gotowości. Zaprasza na dzisiejsze niezwykle praktyczne wydanie audycji Witamina FM. Już za chwilę kilka. Get food, belly deep. Every bite just kept me glued.

0: that funny.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Już jutro Dzień Ojca i z tej okazji mam dla was informacje o całkiem ciekawych i przydatnych badaniach, które jutro będzie można zrobić w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Janek Zieliński, zapraszam. Przede wszystkim, drodzy ojcowie, mam nadzieję, że ten program zostaje was w zdrowiu, a jak wiadomo, z wiekiem tego zdrowia niestety ubywa. Dlatego warto wiedzieć, z czego tak naprawdę się składamy. W Katedrze Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie PANS odbędą się jutro bezpłatne pomiary składu ciała metodą BIA, które ustalą, ile w sobie macie tłuszczu, mięśni i wody. BIA, czyli bioelektryczna analiza metodą impedancji, to nieinwazyjne, bezpieczne i ekspresowe badanie, które może nam pomóc w lepszym zrozumieniu siebie, czego mamy za dużo, czego za mało. Mogą nam pomóc z dietą i balansem swojego zdrowia i organizmu. O tym, dlaczego takie badania są ważne, mówi dla Radia Bon Ton Emilia Sykut, nauczyciel akademicki PANS.
4: Ważne jest to dlatego, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że mając te 30, 40, 50 lat, zachodzą w nas już pewne procesy, które bardzo mocno utrudniają nam sprawne funkcjonowanie na co dzień.

0: Mało się słyszy o czymś takim jak inwolucja, jak zmniejszanie się rezerw narządowych w ciele człowieka, a to one właśnie decydują o tym, że coś, co do tej pory nie wymagało ode mnie wysiłku, czyli na przykład wejście na trzecie piętro, czyli na przykład podbiegnięcie gdzieś szybko, bo spieszę się, wymaga od nas już większego zaangażowania, jest obarczone większym wysiłkiem, szybciej dłużej potrzebujemy zregenerować się po takich czynnościach. Jest to związane z czymś takim jak zmiana składu ciała, która zachodzi w naszym organizmie wraz ze starzeniem się, wraz z awansowaniem się wieku. I dlatego Katedra Dietetyki wyszła z taką propozycją do wszystkich ojców, ale wcześniej mieliśmy też taką promocję skierowaną do wszystkich mam, po to, żeby poprzez zbadanie składu swojego ciała sprawdzili, na jakim etapie są dzisiaj. Czy faktycznie ta rosnąca tkanka tłuszczowa wraz z wiekiem jest takim czynnikiem, który sabotuje ich aktywne działanie, zmniejsza ich efektywność taką sportową, wydolność sportową. Jaki jest poziom tkanki mięśniowej w ich organizmie? Ponieważ to właśnie mięśnie decydują o tym, jak sprawna jestem, jak szybko będę się regenerowała. Pomiar składu ciała jest takim prezentem, który pozwala nam sprawdzić, gdzie ja jestem dzisiaj i co mogę z tym zrobić.
1: Gorąco zapraszam Was do wysłuchania profesorskiego komentarza na naszej antenie po 18, bo tam usłyszycie więcej na temat tego badania i nie tylko. Niezwykle przydatna i istotna rozmowa, którą przeprowadziła Eliza Kudelska-Nowosad. No i na koniec, badania odbędą się jutro, między 12 a 16 w budynku PANS na Pocztowej 54 w Chełmie, a zapisać można się pod adresem mail esykut@panshelm.edu.pl. A Wam, drodzy ojcowie, życzę dużo zdrowia, siły i pociechy z pociech. Trzymajcie się. Janek Zieliński, Witamina FM.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
8: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek, przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
9: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.

0: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bonton Radio.

Kasia Zienkiewicz. Były momenty. W tym momencie 10 minut pozostało do godziny 17. Zegar w naszym studiu nieubłagalnie odlicza nam te minuty do 17. To znak, że mój czas antenowy w rytmie dnia dobiega końca. Jarek Hołota, z całego serca dziękuję wam za ten wspólnie spędzony gorący poniedziałek. Dziękuję za każdy uśmiech przy głośnikach i wspólną drogę przez miasto. Pamiętajcie, by wieczorem złapać chwilę oddechu na świeżym powietrzu, bo zapowiada się przepiękna gwieździsta noc. Dajcie o siebie, dbajcie o siebie, pijcie dużo wody. No i do usłyszenia. Miłego wieczoru.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
5: Ponton Radio.

0: burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie. Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny. To tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
1: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
0: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica, w Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się

0: Dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Policja apeluje o szczególną ostrożność w związku z prognozowanymi falami wysokich temperatur. Służby przypominają, że upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku dzieci, osób starszych oraz zwierząt. Pogoda sprzyja korzystaniu z innych środków transportu niż samochody, a niegasnącą popularnością cieszą się hulajnogi elektryczne. Bardzo dużo korzystających z nich osób widać również na ulicach Chełma, chociaż nie każdy pamięta o stosowaniu się do przepisów. Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej. Nowe nominacje dotyczą również Chełma. Podczas dorocznego spotkania kapłanów w Lublinie ogłoszono decyzje personalne, które dotkną parafię pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 17.30.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Na północy i zachodzie słoneczniej, tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 22 czerwca. Zrzucamy resztki weekendowego rozleniwienia, podkręcamy odbiorniki na 104,9 FM i sprawdzamy, co tam dzisiaj ciekawego przygotowała dla nas muzyczna kartka z kalendarza. Przed nami porcja genialnych historii i rocznic, które natychmiast naładują wasze akumulatory. Naszą podróż zaczynamy w roku 1936. Na świat przyszedł Kris Kristofferson, amerykański wokalista, kompozytor, aktor i absolutna legenda muzyki country oraz folk rocka. Kris kończy dzisiaj równe 90 lat. To człowiek o niesamowitym talencie poetyckim, który napisał takie ponadczasowe klasyki jak Me and Bobby McGee, wylansowane później przez Janis Joplin. 100 lat dla prawdziwego kowboja sceny. Przenosimy się do roku 1948. 22 czerwca urodził się Todd Rundgren, amerykański multiinstrumentalista, wokalista i genialny producent muzyczny, który od dekad przesuwa granice popu i rocka. Todd świętuje dzisiaj swoje 78. urodziny, a fani pamiętają go chociażby z kapitalnego radiowego hitu I Serve the Light oraz produkcji kultowych płyt dla takich marek jak Meat Loaf. W kalendarzu zapisujemy rok 1953. 22 czerwca na świat przyszła jedyna i niepowtarzalna Cyndi Lauper, ikona lat 80. Barwny ptak muzyki pop i właścicielka jednego z najbardziej charakterystycznych głosów w historii. Cyndi świętuje dzisiaj swoje 73. urodziny. Cały świat do dziś bawi się przy Girls Just Want to Have Fun i wzrusza przy Time After Time. Przesyłamy masę pozytywnej energii. Zaglądamy do roku 1981, dokładnie 45 lat temu. 22 czerwca na świat przyszedł Chris Urbanowicz, brytyjski gitarzysta o polskich korzeniach, wieloletni muzyk indie-rockowej formacji Editors. Chris kończy dzisiaj 45 lat. Jego charakterystyczne, przestrzenne i mroczne partie gitarowe zbudowały sukces takich radiowych killerów z lat 2000 jak Papillion czy Munich. Smutna kartka z roku 2018. 8 lat temu odszedł Vinnie Paul, genialny perkusista i współzałożyciel metalowych potęg Pantera oraz Damage Plan. Vinnie zapisał się w historii muzyki swoim potężnym, niesamowicie precyzyjnym uderzeniem, które zrewolucjonizowało brzmienie ciężkiego grania w latach 90. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym stadionowym trzęsieniem ziemi z roku 1986, które dokładnie w czerwcu tamtego roku zaczęło opanowywać światowe rozgłośnie radiowe. Dokładnie 40 lat temu, w czerwcu 1986 roku, muzycy amerykańskiej formacji Bon Jovi kończyli pracę w studiu nad albumem, który miał zmienić wszystko, a w eterze powoli zaczynały krążyć zapowiedzi ich nadchodzącego megahitu. Mowa o nieśmiertelnym hymnie Living on a Prayer oraz wypuszczonym chwilą później You Give Love a Bad Name. John Bon Jovi i Richie Sambora stworzyli numer z tak potężnym, melodyjnym refrenem i niesamowitą energią, że utwór z miejsca stał się rockowym kamieniem milowym. Ta piosenka ma w sobie taki ładunek motywacji, że idealnie zdejmuje z barków każdy poniedziałkowy ciężar. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z muzyczną historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na absolutną petardę, przy której po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Skoro za oknem mamy piękny, słoneczny czerwiec, w głośnikach Radia Bonton na 104,9 FM odpalamy rockową energię najwyższej próby. Dajemy głośniej radio.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia.

0: marzenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
2: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry. I Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Policja apeluje o szczególną ostrożność w związku z prognozowanymi falami wysokich temperatur. Służby przypominają, że upały stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku dzieci, osób starszych oraz zwierząt. Funkcjonariusze zwracają uwagę na niebezpieczeństwo pozostawania pasażerów w zamkniętych, zaparkowanych pojazdach, gdzie temperatura rośnie w bardzo szybkim tempie. Przed wyruszeniem w podróż zaleca się wywietrzenie auta oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody. Dodatkowe ostrzeżenia dotyczą także wypoczynku nad wodą. Aby uniknąć szoku termicznego, do kąpielisk należy wchodzić stopniowo. Służby przypominają również o bezwzględnym zakazie pływania pod wpływem alkoholu i apelują o niespuszczanie z oczu podopiecznych. W przypadku zauważenia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i zwierząt należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Pogoda sprzyja korzystaniu z innych środków transportu niż samochody, a niegasnącą popularnością cieszą się hulajnogi elektryczne. Bardzo dużo korzystających z nich osób widać również na ulicach Chełma, chociaż nie każdy pamięta o stosowaniu się do przepisów. Niestety przekłada się to coraz częściej.

0: częściej na rosnącą liczbę zdarzeń, o czym więcej Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
1: W ubiegłym roku było aż 1000 wypadków z udziałem hulajnóg. No i niestety 10 osób poniosło śmierć na drodze. W związku z tym ci użytkownicy powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek. Przy braku można poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości jest do 30 km. Czy chodnikiem można poruszać się hulajnogą? Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani drogi o tej prędkości dopuszczalnej do 30 km. Prędkość, jaka obowiązuje dla hulajnóg, to jest oczywiście do 20 km tylko. Bardzo często widzimy, że te hulajnogi z dużo większą prędkością się poruszają, nawet w internecie.
0: Przypomnijmy, że wedle nowego prawa użytkownicy rowerów i hulajnog elektrycznych mające mniej niż 16 lat mogą ich używać wyłącznie w kasku ochronnym. Ponadto osoby mające mniej niż 14 lat nie mogą na takich jednośladach wyjeżdżać na drogi publiczne.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej. Nowe nominacje dotyczą również Chełma. Podczas dorocznego spotkania kapłanów w Lublinie ogłoszono decyzje personalne, które dotkną parafię pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Dotychczasowy wikariusz tej parafii, ksiądz Paweł Jakubczak, odchodzi z Chełma. Został mianowany nowym proboszczem parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie. Z kolei nowym wikariuszem chełmskiej parafii zostanie ksiądz Marek Sawicki, który do tej pory pełnił tę funkcję w parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Lublinie. Przed nami Dzień Ojca, a z tej okazji jutro o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury zaplanowano zakończenie roku artystycznego Hadek Gospel Choir oraz Hadek Gospel Kids pod szyldem Piosenki dla Taty.
3: Obiecujemy, że nie będziemy bardzo pompatyczni, bardzo sztywni. Po prostu chcemy zaprosić Was, wszystkich słuchaczy, widzów, melomanów do słuchania pięknych piosenek, bo ułożymy je z piosenek, które śpiewane są równo na scenach, festiwali, czasami może gdzieś w kościołach. Tak to połączymy nasze rzeczywistości codzienne i te najświętsze w taki hołd złożony właśnie naszym rodzicom, naszym tatom. Pamiętajmy także o tych naszych ojcach, bo mamy takich, jesteśmy w takim wieku, że niektórym być może nie zdążyliśmy do końca w swoim życiu odpowiednio podziękować. To tak będziemy o nich szczególnie pamiętać.
0: Mówi Grzegorz Głuch, lider obu chełmskich formacji wokalnych. W koncercie wybrzmią specjalnie przygotowane aranżacje instrumentalne, przygotowane przez Bogdana Deptę i Grzegorza Głucha.
2: Bon Ton Radio. O

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejsze poranne obserwacje zainspirowały mnie do tego odcinka. No właśnie, co to jest? Biała piana po deszczu. Po intensywnym deszczu można czasem zauważyć coś zaskakującego. Tak jak właśnie dzisiaj przy krawężnikach, studzienkach kanalizacyjnych albo w zagłębieniach ulic pojawia się biała piana. Wygląda trochę jak piana z mydła lub płynu do naczyń. Dla niektórych jest to sygnał, że do środowiska dostały się jakieś chemikalia. Zazwyczaj to jest właśnie nasza pierwsza myśl, ale najczęściej wyjaśnienie jest znacznie prostsze. Przez wiele dni, a czasem tygodni,

0: Na powierzchni miasta gromadzą się różne substancje. Kurz, pyłki roślin, fragmenty liści, resztki materii organicznej, drobiny gleby, a także zanieczyszczenia pochodzące po prostu z ruchu drogowego. Na co dzień niemal ich nie zauważamy. No bo jak? Potem przychodzi ulewa, woda zaczyna spływać ulicami, miesza się z powietrzem i zbiera wszystko, co wcześniej osadziło się na asfalcie czy chodnikach właśnie. W efekcie powstają tysiące małych pęcherzyków. Jeżeli w wodzie znajdują się naturalne związki organiczne, mogą one działać podobnie jak substancje znajdujące się w mydle. Pęcherzyki nie pękają od razu i tworzą charakterystyczną białą pianę. Co ciekawe, podobne zjawisko można zaobserwować również w naturze. Po silnym wietrze lub podczas wysokiego stanu wody biała piana pojawia się czasem na rzekach, jeziorach, a nawet nad morzem. Tam również nie oznacza automatycznie zanieczyszczenia. Często jest skutkiem mieszania się wody z naturalną materią organiczną pochodzącą z roślin i mikroorganizmów. Najczęściej widowiskowo wygląda to po pierwszym większym deszczu po długim okresie suchej pogody. To właśnie wtedy ulice przechodzą coś w rodzaju wielkiego mycia. Wszystko, co przez dłuższy czas osadzało się na ich powierzchni, zostaje nagle wprawione w ruch. Oczywiście nie każda piana musi być naturalna. Jeżeli ma nietypowy kolor, długo się utrzymuje albo towarzyszy jej silny chemiczny zapach, warto zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Takie sytuacje zdarzają się jednak znacznie rzadziej niż mogłoby się wydawać. A więc następnym razem, gdy po ulewie zobaczycie przy studzience białe kłęby piany, nie musicie od razu myśleć o ekologicznej katastrofie. Być może obserwujecie właśnie zwykłe działanie przyrody i fizyki, bo nawet na miejskiej ulicy między asfaltem a krawężnikiem planeta potrafi przypomnieć, że wszystko jest ze sobą połączone. Deszcz, powietrze, rośliny i człowiek tworzą jeden wielki system, który nieustannie pracuje wokół nas. Trzeba tylko czasem zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się temu, co po deszczu zostaje na chodniku. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. No i co, słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Reklama.
6: Bonton.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
2: To jest Bonton Radio.

0: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
1: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
0: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych. Część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
2: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo 2 wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
2: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
3: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
2: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
0: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś...

0: rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
1: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
2: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
0: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardu życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytuł Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinet, Magdalenę French, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Wspominana French odpadła w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 6 Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. Mecz Frank z Osaką pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale rozpoczął się z opóźnieniem i został przerwany z powodu deszczu. Bad Homburg zagra również jako najwyżej rozstawiona Iga Świątek, która przed rokiem dotarła do finału. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19:00 Argentyna zagra w Dallas z Austrią, potem o 23:00 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2:00 mecz Norwegii z Senegalem. Zarówno Francja, jak i Norwegia już teraz mogą sobie zapewnić awans do fazy pucharowej. Doskonale wiemy, jaką siłą ognia dysponują Francuzi, mówi trener Iraku Graham Arnold.
5: Pytałem nawet, czy możemy wstawić 3 bramkarzy, ale powiedzieli mi, że nie. Co zrobić? Mają niesamowitych zawodników. I to jest zaszczyt dla nas, że możemy z nimi zagrać, ale wyjdziemy na boisko skupieni na sobie. A kiedy to mówię, mam na myśli nasz własny występ. Nie mamy wpływu na to, jak zagra Francja, ale mamy kontrolę nad własną grą. Chcemy wyjść na boisko i pokazać się światu, na co nas stać. To jest najważniejsze.
6: That's the most important thing.
4: Z kolei z potencjału Norwegów zdaje sobie sprawę trener Senegalu Pepe Diaf.
5: To prawda, potknęliśmy się w pierwszym meczu i już nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Bez wątpienia potrzebujemy punktów, jeśli chcemy awansować do 1/8 finału i wiemy, że przepustką do tego będzie mecz z Norwegią, który będzie bardzo trudny.
4: A ostatni mecz dnia zacznie się o 5 rano polskiego czasu. Zagrają w nim Algieria z Jordanią.
0: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104,9 FM.
7: Profesorski komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
8: Emilia Sykut, adiunkt, nauczyciel akademicki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
9: Dzisiaj właśnie z wizytą w Katedrze Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na to bardzo ważne spotkanie. Myślę, że ważne z tego powodu, że dotyczy większości z nas. Punktem wyjścia naszego dzisiejszego spotkania jest akcja zorganizowana w związku z Dniem Ojca. Katedra zaprasza wszystkich chętnych ojców do udziału w bezpłatnych pomiarach składu ciała pewną metodą.
8: Tak, zapraszamy wszystkich ojców z Chełma, z okolic do pomiaru składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej metody BIA. Wykorzystujemy analizator, który pozwala określić

0: wymagało ode mnie wysiłku, czyli na przykład wejście na trzecie piętro, czyli na przykład podbiegnięcie gdzieś szybko, bo spieszę się, wymaga od nas już większego zaangażowania, jest obarczone większym wysiłkiem, szybciej potrzebujemy, znaczy dłużej potrzebujemy zregenerować się po takich czynnościach. Jest to związane z czymś takim jak zmiana składu ciała, która zachodzi w naszym organizmie wraz ze starzeniem się, wraz z awansowaniem się wieku. I dlatego Katedra Dietetyki wyszła z taką propozycją dla wszystkich ojców, ale wcześniej mieliśmy też taką promocję skierowaną do wszystkich mam. Po to, żeby poprzez zbadanie składu swojego ciała sprawdzili, na jakim etapie są dzisiaj. Czy faktycznie ta rosnąca tkanka tłuszczowa wraz z wiekiem jest takim czynnikiem, który sabotuje ich aktywne działanie, zmniejsza ich efektywność taką sportową, wydolność sportową. Jaki jest poziom tkanki mięśniowej w ich organizmie? Ponieważ to właśnie mięśnie decydują o tym, jak sprawna jestem, jak szybko będę się regenerowała. Pomiar składu ciała jest takim prezentem, który pozwala nam sprawdzić, gdzie ja jestem dzisiaj i co mogę z tym zrobić.
1: Jakie były reakcje mam, które dowiadywały się, co dzieje się w ich organizmie dzięki tej metodzie?
0: Większość mam, która odwiedziła nas tutaj 26 maja, była bardzo mile zaskoczona, ponieważ faktycznie jak stawały na analizator składu ciała, no to tak jak klasyczna kobieta, ojej, ale tu jest tkanka tłuszczowa, ojej. Ja mówię, spokojnie, zaraz sprawdzimy. I okazywało się, że tkanka mięśniowa była na takim poziomie, przy którym ja mogłam powiedzieć naprawdę gratuluję, że to jest bardzo fajny start do tego, żeby z jeszcze większą odpowiedzialnością zacząć o siebie dbać. Więc każda właściwie z mam, która nas odwiedziła tutaj po zejściu z analizatora, dostała do ręki gotowy wydruk, gdzie miała w formie graficznej przedstawione to, na jakim poziomie jest jej właśnie tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, czy mieści się w normie, czy jest powyżej normy, bądź poniżej normy. I na podstawie tego przez chwilę rozmawiałyśmy o możliwościach, co można zrobić dalej, jak tutaj budować mięśnie po to, żeby one chroniły nas, przed negatywnymi zmianami, na które kobiety są narażone wraz z zmieniającą się gospodarką hormonalną. Dlatego ta akcja była skierowana do mam, bo mamy, tak samo zresztą jak i ojcowie, bardzo często są skupieni na codziennych obowiązkach, na samym końcu jest dbanie o siebie. Ale w pewnym momencie naszego życia przychodzi taki czas, że ten brak dbania o siebie przynosi nam pewien podatek, pewne koszty, które bardzo mocno zaczynają nam utrudniać życie. I takie tąpnięcie często pojawia się między 35, 40, 45 rokiem życia. Wtedy, kiedy zmiany inwolucyjne, czyli zmiany związane z tym, że zaczynamy powolutku tracić mięśnie, jeżeli tracimy mięśnie, to znaczy, że tracimy też tą siłę mięśniową, szybciej się męczymy. To są naturalne procesy. Jeżeli ktoś z nas jest sprawny na co dzień, bo biega, jeździ rowerem, chodzi do pracy na przykład na piechotę, on być może później poczuje te zmiany. Ale jeżeli kogoś funkcjonowanie sprowadza się tylko do tego, że on rano wstaje, wsiada w samochód, wysiada przed biurem i siada za biurkiem, to on wcześniej dostanie rachunek od zdrowia za to, że nie dba właśnie między innymi o stan jego mięśni. Mięśnie są bardzo ważne, ponieważ chronią nas przed sarkopenią. Sarkopenia jest utratą masy mięśniowej, a tym samym utratą siły mięśniowej. I im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej zobligowani do tego, żeby budować te mięśnie poprzez na przykład pracę z ciężarami, poprzez pracę z oporem. My kobiety na przykład możemy wykorzystywać gumy oporowe, które są bardzo łatwe do schowania w torebce i w momencie, kiedy mam chwilę przerwy, po prostu troszeczkę poćwiczyć sobie, żeby te mięśnie budować. To jest jedna część budowy naszych mięśni, które mają nas zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami starzenia. Drugą częścią z kolei jest dbanie o dietę, o odpowiednią podaż białka w diecie i o tym chcemy poinformować właśnie ojców, których bardzo zapraszamy na pomiary bezpłatne, pomiary składu ciała, które są bardzo krótkie, bo sam pomiar to jest dosłownie kilka minut. I potem mamy też chwilę na to, żeby zinterpretować te wyniki, udzielić wstępnych wskazówek do tego, jak ja mogę, mając ten wynik, poprawić swoje codzienne funkcjonowanie po to, żebym jak najdłużej zachował sprawność fizyczną w moim życiu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego wiemy tak dużo o zdrowym żywieniu, bo te informacje docierają do nas z różnych źródeł, a dlaczego tak mało właśnie na tym polu robimy? Gdzie jest ta granica pomiędzy tym, z czego zdajemy sobie sprawę, a tym, co przekuwamy tak naprawdę w działanie?
0: Pytanie, które wielokrotnie gdzieś

0: Gdzieś obserwowałam, nawet nieświadomie, kontaktując się z, chociażby z uczniami, do których jeżdżę, czy z osobami starszymi, z którymi pracuję. W moim odczuciu odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wielu z nas patrzy na to, co się dzieje w naszym życiu, patrzy na to, co się dzieje z naszym zdrowiem, z naszą kondycją fizyczną, z tym, jak wyglądamy na skutek odżywiania się, przez pryzmat problemu. Jeżeli coś jest dla mnie problemem, to z automatu ta sama świadomość, że to jest mój problem, odbiera mi pewną moc sprawczą, bo nie mamy w sobie, nie czujemy tej motywacji, to jest mój problem. Ja zawsze zaczynając pierwsze zajęcia ze studentami na kierunku dietetyka, robię takie ćwiczenie na określenie celu i na określenie problemu. I okazuje się z rozmów ze studentami, że w momencie, kiedy pytam się o to, co jest ich problemem, to oni czują w sobie tak jakby niemoc, pewien brak siły do realizacji zadań, które mają jemu pomóc uporać się z tym problemem. Natomiast kiedy przeformułuję moje pytanie i zapytam się, co jest twoim celem, to w tym momencie tak jakby pojawia się motywacja, która powoduje, że znajdują się rozwiązania, znajduje się chęć zmiany pewnych zachowań, które do tej pory nie były dla niego dobre. Także kwestia podejścia do tego i uświadomienia sobie, czy to jest mój problem, i ja już chcę zostać z tym problemem, czy to będzie cel, a ten cel docelowo ma mnie doprowadzić do takiego stanu mojego organizmu, który pozwoli mi jak najdłużej zachować sprawność, bo każdemu z nas zależy na tym, żeby odsunąć w czasie ten moment, kiedy będziemy potrzebowali opieki osób trzecich do funkcjonowania. Każdy z nas chce jak najdłużej zachować sprawność fizyczną i sprawność intelektualną. Dlatego zastanówmy się, czy coś jest moim problemem, na przykład nadmierna masa ciała, czy jednak moim celem będzie redukcja nadmiernej masy ciała po to, żebym jak najdłużej zachował optymalne zdrowie mojego serca, mojej wątroby, czyli tych narządów, które pozwalają mi prawidłowo funkcjonować.
1: W dobie aplikacji, które liczą kalorie, w 5 sekund są w stanie ułożyć nam jakiś jadłospis, to jaka jest dzisiaj prawdziwa, i podejrzewam, że padnie z pani ust, niezastąpiona jednak rola dietetyka, wykwalifikowanego dietetyka.
0: Wszystko sprowadza się do relacji międzyludzkich. Ja sama, zaczynając swoją przygodę z żywieniem w 2000 roku, kiedy poszłam na pierwsze studia związane z technologią żywności i żywieniem człowieka, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że po tylu latach będę widziała, jak mocno sztuczna inteligencja wchodzi w ten obszar. Natomiast dzisiaj, na chwilę obecną, mogę powiedzieć, że tak, jest dużo aplikacji, które zastępują, wydawałoby się, pracę klasycznego dietetyka, tak, który ma swój gabinet, pracuje w jeden na jeden z pacjentem, ale sztuczna inteligencja nie zastąpi jednej bardzo ważnej rzeczy. Aspektu emocjonalnego, który pojawia się w momencie, kiedy siedzą naprzeciwko siebie dwie osoby, ponieważ żywienie człowieka bardzo często wynika też z jego kondycji psychofizycznej. Żywienie człowieka bardzo często manifestuje pewne problemy związane z relacjami międzyludzkimi. I tutaj rozmowa z psychodietetykiem, z dietetykiem, który specjalizuje się też w psychodietetyce, rozwija swój warsztat o elementy psychodietetyki, jest niezastąpiona. Sztuczna inteligencja, owszem, jest w stanie policzyć nam zawartość kaloryczną naszej lodówki, jest w stanie ułożyć nam idealną dietę, ale sztuczna inteligencja bardzo często nie wyeliminuje tego problemu, który jest u podłoża mojej relacji z jedzeniem. W tym miejscu chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które myślą o tym, żeby rozpocząć współpracę z drugą osobą pod kątem jego żywienia, ponieważ wiele wskazuje na to, że kolejne pokolenia będą jednak pokoleniami, które będą miały problemy metaboliczne, będą miały problemy związane z żywieniem, a przez to ze zdrowiem. Zapraszamy serdecznie na kierunek dietetyka i żywienie zbiorowe. Od roku 2026 w naborze jesiennym studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: dietetyka i doradztwo żywieniowe, które stricte jest dedykowane do takiej pracy właśnie gabinetowej, ale również uruchomiona jest specjalność dietetyka i planowanie żywienia zbiorowego. Obydwie te specjalności są odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o rynek usług żywieniowych, dietetycznych. W ramach tego kierunku pojawiły się bardzo fajne nowe przedmioty, takie jak na przykład dietetyka w medycynie stylu życia i długowieczności, nutrigenomika i dietetyka spersonalizowana, nutrikosmetologia, czy żywność regionalna i transgraniczna oraz zioła i fitoterapia w dietetyce. To są trendy, które są coraz bardziej widoczne w tym, w którym kierunku idzie dietetyka.
1: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jednocześnie przypominamy o jutrzejszej ofercie. Z okazji Dnia Ojca Katedra Dietetyki zaprasza na bezpłatne, wiele mówiące pomiary. Dajcie się zaprosić do siedziby uczelni przy ulicy Pocztowej 54 na godzinę 12.

0: ważne też, by się zapisać i zapisy prowadzone są pod adresem esykut@panshelmedu.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Profesorski komentarz. Zaprasza kadra naukowa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Reklama.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Hełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj porozmawiamy o kinie plenerowym, które będzie zorganizowane w ramach Macoszyn Mały, ale Kulturalny, edycja druga. No i właśnie, więcej o tym opowiedzą moi goście.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, wójt gminy Hańska, Alan Struski.
4: Dzień dobry, Daniel Bartosik, przewodniczący zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Macoszynie Małym.
2: Trzecie miejsce na 407 wniosków z całej Lubelszczyzny to ogromny sukces. Jak zareagowali panowie na tę wiadomość i co też zdaniem panów zdecydowało o tym, że tak wysoko został oceniony ten projekt?
4: No było to na pewno pewnego rodzaju zaskoczenie. Nie powiem, że nie staraliśmy się uzyskać jak najlepszego wyniku, ale bardzo się cieszymy, że właśnie zostaliśmy tak wysoko ocenieni. Mam nadzieję, że na tak wysoką ocenę wpłynęło to, że staramy się naprawdę w naszych projektach odpowiedzieć na potrzeby naszej lokalnej społeczności, które wydaje mi się, że identyfikujemy w bardzo dobry sposób. Jest to już druga edycja naszego projektu. W zeszłym roku też udało nam się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Aktywne Lubelskie lokalnie. To, co robiliśmy w zeszłym roku w ramach tego projektu, spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem naszej lokalnej społeczności, mieszkańców okolicznych miejscowości, turystów, którzy odwiedzają naszą miejscowość. W tym roku postanowiliśmy jak gdyby podnieść poziom naszej imprezy przez uzupełnienie tego, co moglibyśmy zrobić lepiej w stosunku do zeszłorocznej imprezy. I dzięki temu wydaje mi się, że właśnie uzyskaliśmy tak wysoką ocenę w konkursie grantowym.
3: Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że mogę zaprosić tutaj przede wszystkim Państwa do gminy Hańsk na kolejne wyjątkowe wydarzenie organizowane przez, tak jak tutaj pan prezes już wspomniał, niezwykle aktywne koło gospodyń wiejskich z Macoszyna Małego, a kino plenerowe tutaj, które jest tym razem oferowane przez KGW Macoszyn Mały, to nie tylko projekcja filmu, ale również przede wszystkim okazja do spotkania mieszkańców, wspólnego spędzenia czasu i przede wszystkim budowania lokalnej wspólnoty.
2: Wspólnie zapraszamy więc do Macoszyna Małego w gminie Hańsk na kino plenerowe 4 lipca. Dziękuję panom.
3: Dziękujemy.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Jadwiga Młodowska. Serce i umysł chełmskiej edukacji. Dzień dobry, witamy w kolejnym wydaniu audycji Blisko Kultury. Ślady przeszłości. Eliza Kudalska-Nawosat. Dwudziestolecie międzywojenne. To był czas niezwykłego rozkwitu nauk pedagogicznych w Polsce. Po odzyskaniu niepodległości budowano szkolnictwo od nowa, opierając się na najlepszych europejskich wzorach. Prawdziwym poligonem doświadczalnym dla nowoczesnej dydaktyki stały się wtedy seminaria nauczycielskie, w których pracowali wybitni pedagodzy z ogromną pasją. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć sylwetkę jednej z takich osób, dr Jadwigi Młodowskiej, rewolucjonistki w dziedzinie nauczania, patriotki i społeczniczki, która na stałe zapisała się w historii Chełma. O jej początkach rozmawiam z naszym ekspertem, historyk, regionalista Zbigniew Lubaszewski.
6: Przyszła na świat 27 czerwca 1882 roku w Piotrkowie Trybunalskim, była córką Stefana i Heleny z Mączewskich. Jej ojciec prowadził praktykę adwokacką w Piotrkowie.
5: Dom rodzinny Młodowskiej był przesiąknięty głębokim patriotyzmem. Warto wspomnieć, że już jako nastolatka w gimnazjum organizowała tajne komplety, sprzeciwiając się carskiej rusyfikacji i brakowi lekcji języka polskiego czy historii. Jej ambicje i wybitne predyspozycje naukowe zaprowadziły ją jednak znacznie dalej, na jedną z najważniejszych polskich uczelni. Jak potoczyły się jej losy w czasie studiów?
6: Przyszła dyrektorka seminarium nauczycielskiego żeńskiego w Chełmie, bo z tą rolą głównie się Jadwiga Młodowska kojarzy. Ukończyła gimnazjum w rodzinnym Piotrkowie, maturę złożyła w Krakowie i w roku 1903 rozpoczęła studia przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była dosyć wyróżniającą się studentką, nawet miała tutaj widoki na kontynuację kariery naukowej. W roku 1910 uzyskała tytuł doktora filozofii, tak to w nomenklaturze wtedy wyglądało.
5: Ta naukowa ścieżka była imponująca. Obroniła doktorat z nauk przyrodniczych. Choć miała zadatki na wielką karierę akademicką, jej prawdziwą pasją okazała się praca pedagogiczna. Aby lepiej poznać najnowsze europejskie trendy dydaktyczne, wyjechała nawet do Szwajcarii. Po powrocie pracowała w nowatorskiej szkole Marii Ramultowej w Krakowie. Tam współtworzyła

0: Tworzyła wydawane poradniki metodyczne. Jednocześnie cały czas żyła sprawami ojczyzny, co rzuciło ją w wir walki o niepodległość.
1: Pracowała również w szkolnictwie, między innymi na terenie Sosnowca oraz w Krakowie. Angażowała się również w działania patriotyczne związane chociażby z walką Legionów Polskich, już oczywiście po wybuchu I wojny światowej.
0: W Krakowie miała przecież kontakt z czołowymi postaciami ruchu niepodległościowymi, takimi jak sam Józef Piłsudski czy Walery Sławek. Ta formacja ideowa mocno wpłynęła na jej osobowość. Gdy zbliżał się koniec wojny, Młodowska aktywnie włączyła się w przygotowanie kadr dla przyszłego państwa polskiego, co szybko zostało dostrzeżone przez władze centralne.
1: W roku 1917 powróciła do rodzinnego Piotrkowa, gdzie kierowała wyższymi żeńskimi kursami pedagogicznymi prowadzonymi przez Polską Macierz Szkolną oraz prowadziła dosyć szeroką działalność społeczną, między innymi zasiadała w Radzie Miejskiej. Z racji dobrej bardzo opinii i takiej fachowości w roku 1919, dokładnie 1 lipca tego roku, otrzymała nominację na dyrektora Państwowego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie.
0: Wyzwanie było ogromne. Środowisko lokalne było zróżnicowane etnicznie i przez lata bezwzględnie rusyfikowane. Nowo powstająca szkoła nie miała właściwie niczego. Brakowało funduszy, nauczycieli, a przede wszystkim własnego lokalu. Pierwsze kroki stawiano w bardzo surowych, powojennych realiach.
1: Początkowo szkoła działała w pomieszczeniach męskiego seminarium nauczycielskiego przy ulicy Reformackiej, ale placówka docelowo miała funkcjonować w dawnym seminarium unickim i szkole diaków, które rzeczywiście w okresie zaborów funkcjonowały jako placówki rosyjskie, a w okresie I wojny światowej były wykorzystywane przez armię austro-węgierską. Budynek był bardzo zdewastowany, w związku z tym Jadwiga Młodowska musiała tutaj poświęcić sporo energii, aby przystosować obiekt do funkcjonowania, ale rzeczywiście była bardzo skuteczna i już po kilku latach mogła placówka rozpocząć działalność. Przygotowywała nauczycielki, które miały pracować w szkołach powszechnych.
0: Doktor Jadwiga Młodowska nie tylko z ogromnym uporem zdobywała darczyńców i organizowała zbiórki na remont, ale stworzyła szkołę o niezwykłym prestiżu, integrując dziewczęta z uboższych rodzin, robotniczych czy chłopskich. Przede wszystkim jednak postawiła na unowocześnienie edukacji. Często wyjeżdżała za granicę, do Austrii czy Anglii, a w 1927 roku wzięła udział w kongresie nowoczesnego kształcenia w Locarno. To tam zainspirowała się pracami Heleny Parkhurst i jej słynnym planem laboratoryjnym, stając się pierwszą w Polsce realizatorką i rzecznikiem tego systemu.
1: Trzeba przyznać, że szkoła była rzeczywiście na wysokim poziomie, między innymi z racji wprowadzania różnorodnych eksperymentów pedagogicznych. No i tutaj takim najbardziej kojarzonym z Jadwigą Młodowską eksperymentem był system daltoński, czyli taki system, który właściwie polegał na tym, aby uczennice miały dosyć dużą samodzielność w zdobywaniu wiedzy.
0: Nowa forma pracy polegała na daleko posuniętej indywidualizacji. Pozwalała zdolniejszym uczennicom przyswajać materiał szybciej i rozwijać własne zainteresowania. Ten system zmuszał do odpowiedzialności, do samodzielnego myślenia i samokształcenia. Przy tym chronił przed szkolną nudą i budował koleżeńskie relacje oparte na wzajemnej pomocy. Pierwsze próby dr Młodowska podjęła już w roku szkolnym 1925-26, a rok później tym systemem pracowała już cała szkoła. Dr Młodowska wkładała mnóstwo energii w popularyzację tego rozwiązania.
1: Jadwiga Młodowska propagowała ten system daltoński, uczestniczyła w różnych konferencjach i na terenie kraju i Europy. Przygotowała również kilka publikacji dotyczącej tego systemu.
0: Do Chełma przyjeżdżały wycieczki nauczycieli z całego kraju, a o sukcesach Młodowskiej pisali wybitni dydaktycy, jak choćby Bogdan Nawroczyński. Chociaż brak odpowiednich pracowni i funduszy uniemożliwił masowe wprowadzenie tego systemu w całej Polsce, to elementy planu daltońskiego dzięki jej pracy wdrożyły seminaria m.in. w Krzemieńcu, w Bydgoszczy, Lublinie czy Warszawie. Doktor Młodowska do samego końca była tytanem pracy, zarówno tej w szkole, jak i społecznej, na rzecz mieszkańców miasta.
1: Angażowała

0: się również w inną działalność, m.in. kierowała Miejską Radą Szkolną, działała w Towarzystwie Opieki nad Dzieckiem w okresie wakacji, organizowała wakacje. Uczestniczyła też w życiu politycznym, gdyż w roku 1927 uczestniczyła w wyborach do Rady Miejskiej. No niestety nie znalazła się w składzie tej rady, ale w kolejnych wyborach w 1934 roku była kandydatką Gospodarczego Komitetu Wyborczego i uzyskała mandat. No niestety nie zdążyła zasiąść w nowej radzie, gdyż zmarła nagle w Krakowie 10 sierpnia 1934 roku. Jej ciało sprowadzono do Chełma i w Chełmie odbył się niezwykle uroczysty pogrzeb. Spoczęła na cmentarzu przy ulicy Lwowskiej.
1: Chociaż odeszła przedwcześnie, to do ostatnich dni, mimo ciężkiej choroby, pisała opinie dla swoich absolwentek. Została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a mieszkańcy ufundowali jej pomnik z wymownym napisem „Idź i czyń”. Jej motto życiowe brzmiało „dać z siebie, ile tylko się zdoła, a granic tu się nie wyznacza”. Chyba słowami, do ostatnich sił. Dzisiejszy Chełm pamięta o tej wybitnej postaci. Jej imię nosi jedna z ulic oraz czwarte liceum ogólnokształcące, a pamięć o jej innowacjach pedagogicznych pozostaje wciąż żywa. Przy symbolicznej postaci dr Młodowskiej można też przysiąść na ławeczce na Placu Kupieckim. Bardzo dziękuję naszemu gościowi za przybliżenie tej niezwykłej historii. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Ślady Przeszłości. Do usłyszenia.
2: Reklama. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku od 12.
2: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52. Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś cofamy się do 2005 roku, by odkurzyć numer, który ma jedną z najbardziej zaskakujących muzycznych historii. Ten kawałek zna cały świat, ale prawdopodobnie nie kojarzy go z jego oryginalnym wykonawcą. Mówimy o zespole Ringside i ich melancholijnym, hipnotyzującym singlu Tired of Being Sorry. Zespół Ringside to projekt, za którym stał aktor Scott Thomas, znany z roli w serialu CSI, oraz producent muzyczny Cardo. Ich debiutancki singiel był surowy, pełen syntezatorów i typowej dla środka lat 2000 nieco indie rockowej melancholii. To był numer dla fanów Depeche Mode, miłośników alternatywnego filmowego klimatu. Numer był niewielkim hitem, ale tylko w USA i to głównie w kręgach alternatywnych. Prawdziwa historia zaczyna się 2 lata później. W 2007 roku hiszpański książę popu Enrique Iglesias szukał

materiału na swój kolejny album. Usłyszał Tired of Being Sorry i stwierdził, to musi być mój nowy hit. Iglesias razem z producentem Red One'em kompletnie odkurzył i przetworzył ten utwór. Zmienił mroczny, syntezatorowy klimat Ringside na lśniącą radiową produkcję z mocnym bitem. Co więcej, nagrał go w dwóch wersjach, angielskiej i hiszpańskiej. Amigo Vulnerable. Efekt? Wersja Enrique Iglesiasa stała się globalnym megahitem, który zdominował listy przebojów w Europie i Ameryce Południowej, całkowicie przyćmiewając oryginalne dzieło. Wiele osób do dziś myśli, że to Iglesias jest prawdziwym wykonawcą, ale to właśnie Ringside otworzyło ten genialny, chwytliwy refren i ten pierwotny, emocjonalny szkielet. Dziś w Radiu Ponton oddajemy im hołd. No to co? Odkurzamy ten pierwotny, genialny oryginał, zanim został przemieniony w globalny, taneczny przebój. Ringside i Tired of Being Sorry.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
2: To jest...

0: Burze w części kraju są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
1: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
0: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są 2 śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
0: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią

0: Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
1: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
2: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
0: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Markata Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. W wielkoszlemowym Wimbledonie znów zagra Serena Williams. Amerykanka, podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia tenisistka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie sprawdzi się w singlu. Po raz pierwszy od niemal 4 lat. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
5: Tego się można było spodziewać, bo gdy Maja Chwalińska dostała dziką kartę, organizatorzy Wimbledonu zostawili sobie jeszcze jedno wolne miejsce. Czekali pewnie, czy Serena Williams zdecyduje się na powrót do singlowej rywalizacji. A Amerykanka mimo 44 lat, jak widać, czuje się na siłach. Powrót w tym miesiącu może nie był spektakularny, bo w deblu szybko odpadła w Londynie i Berlinie, ale jednak na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do trzeciej rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku. Tak, Ligi Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy na świecie.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Piłkarska reprezentacja Niemiec ma problem. Ich podstawowy środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca mundialu. Zawodnik Borussii Dortmund będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu zerwania więzadła w stawie skokowym. Schlotterbecka w meczu z afrykańską drużyną zastąpił Antonio Rüdiger. Niemcy wygrali w Toronto 2-1, a decydującą bramkę strzelili w doliczonym czasie gry.
0: Jutro jak dziś w większości kraju będzie pogodnie, burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie Polski. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20.
3: Sport 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
9: Onton Radio. I wszystko gra.

0: Puls dnia.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Trwa nabór projektów w ramach budżetu obywatelskiego miasta Chełm na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty będzie można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy złotych, osiedlowe w kwocie do 210 tysięcy złotych oraz projekty zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych, mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
2: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Serdecznie zapraszam do składania projektów do 30 czerwca. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org, a także w Urzędzie Miasta Chełm.
1: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu obywatelskiego można uzyskać pod numerem telefonu 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta Chełm przy ulicy Obłońskiej 20. W tym tygodniu mieszkańcy Chełma, którym leży na sercu kształt miejsca do relaksu, lokalizacji z długą historią, są zaproszeni do udziału w ważnym spotkaniu.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców osiedla Cementownia 24 czerwca, w środę, o godzinie 17 w świetlicy MPGK IM przy ulicy Wołyńskiej. Organizujemy spotkanie, które dotyczy rewitalizacji naszego ogródka jordanowskiego. Na spotkanie przyjdzie przedstawiciel wykonawcy, który wygrał przetarg na remont tego naszego ogródka, jak również będzie przedstawiciel Urzędu Miasta. Dowiecie się Państwo, jak będzie wyglądała ta rewitalizacja, jak długo będzie trwała, może będziecie mieli pytania. Na wszystko postaramy się wspólnie odpowiedzieć.
1: Zachęca do udziału Dariusz Wojciechowski, przewodniczący Rady Osiedla Cementownia. A najkorzystniejszą ofertę na modernizację ogródka przedstawiła lokalna firma. Złożony projekt kreśli wizję nowoczesnej przestrzeni, która dodatkowo uwzględnia zależności przyrodniczo-wodne. Najbardziej widoczną zmianą, jaką zapowiada dokumentacja, jest podzielenie tego obszaru na strefy. By to się mogło stać, znikną dotychczasowe zniszczone konstrukcje, amfiteatr czy basen. Sercem zmodernizacji ogródka ma stać się strefa sportowo-zabawowa. Na terenie zaplanowano liczne konstrukcje wspinaczkowe, urządzenia wahadłowe, takie jak huśtawki, bujaki oraz piaskownicę, strefę gier zespołowych. Projektant przewidział też wymiany nawierzchni na bardziej przyjazne użytkownikom. Całość dopełni nowa mała architektura. Samorząd na ten cel wyasygnował blisko 8,5 miliona złotych. Wykonawca zaproponował niecałe 6 milionów 700 tysięcy złotych. Około 60 osób wzięło udział we wczorajszym drugim biegu pamięci Tomasza Koguciuka, zorganizowanego

0: przez grupę Hełmbiega w Kumowej Dolinie. W rywalizacji na 5 km pierwsze miejsce zajęli Krzysztof Wyrostek i Justyna Jagiełło. Natomiast w marszu Nordic Walking najszybsi byli Marek Lik oraz Anita Okońska-Mandziuk, mówi Lena Rorat.
1: Spotkanie wyjątkowe, bieg wyjątkowy, ludzie wyjątkowi, okoliczność wyjątkowa. Pogoda dopisała, wręcz za bardzo. Było bardzo gorąco, słonecznie, ale to nie zraziło to uczestników, aby właśnie uczcić pamięć naszego przyjaciela. Atmosfera fantastyczna, wyniki nie były najważniejsze, ale również fantastyczne. 5 kilometrów po Kumówce pokonane biegiem, marszem, każdy tak jak miał możliwość, miał siły, miał chęć.
0: Podczas wydarzenia były zbierane fundusze na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Domowe imienia księdza Kazimierza Malinowskiego, którego Tomasz Koguciuk był wolontariuszem. Do puszki trafiło ponad 3000 zł. Fotorelacje z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Sebastian Radziewicz po raz kolejny chce pomóc Szymonowi Zelentowi. Niedawno wspólnie z kompanem przepłynął kajakiem po rzece Bug trasę z Dubienki do Włodawy, zbierając po drodze fundusze na leczenie chłopca. Kolejne ambitne i szlachetne wyzwanie postanowił rozpocząć 2 lipca, wyruszając w pieszą wędrówkę.
2: Pójdę na spacer sobie z Dubienki na Roztocze, całe 130 km przez lasy, doliny, pola, łąki. Jeśli ktoś chce dołączyć, to też serdecznie zapraszam. Idziemy, walczymy z chorobą. Ja poświęcam siebie, swoją siłę, swoją wytrwałość i lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Trasa jest generalnie ustalona już odgórnie, ale prawdopodobnie będę troszkę zmieniał, żeby była trasa bardziej atrakcyjna. Więc dalej, jeśli ktoś chce, ma ochotę ze mną iść na taki spacerek, to serdecznie zapraszam.
0: Mówi Sebastian Radziewicz. Podczas marszu, który będzie transmitowany na żywo na Facebooku, będzie również odbywała się zbiórka. Pieniądze w całości zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Szymona Zelenta. Przynajmniej do końca czerwca prognozowane są bardzo wysokie temperatury, sięgające nawet 30 stopni. Są one jeszcze wyższe w zamkniętym samochodzie zostawionym na odsłoniętej przestrzeni. Mundurowi jak zawsze w takich sytuacjach apelują, aby reagować, kiedy w takim pojeździe zauważymy zamkniętą starszą osobę, dziecko lub zwierzę. Zgodnie z prawem możemy reagować i w razie konieczności zbić szybę w celu ratowania życia i zdrowia. W takie upały warto też pamiętać o wszystkich czworonogach i wystawić miskę z chłodną czystą wodą w miejscu w cieniu.
3: Puls dnia. Bon Ton Radio 104 i 9.

0: ukraińskie odznaczenie odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Naruszyły śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki. Agnieszka Trojanowska-Wis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze szpitala południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
1: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
2: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
1: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
3: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
1: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
0: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz

0: bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie. Jutro w większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28. Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20. I znów burza i deszcze jedynie na Podkarpaciu, w pozostałych regionach pogodnie.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 4 i 9 FM.

0: reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj. Przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
7: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku.

0: Wyspiańska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama. Bon Ton Radio.

0: niszczycielskie burze i ulewy przeszły przez Podkarpacie i Małopolskę. Prezydent Nawrocki bez zaproszenia do Gdańska na konferencję o Ukrainie. Wiemy, jak rozstawiona na Wimbledonie została Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notują Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Główne drogi są już przejezdne, ale wciąż trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
1: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
0: A po przejściu frontu burzowego zrobiło się chłodniej. We wspomnianej Stalowej Woli temperatura spadła z 33 do 17 stopni. Obecnie front burzowy właśnie powinien opuszczać Polskę. Odpoczniemy też od upałów maksymalnie kilka dni, ale pod koniec tygodnia czekają nas znów tropiki i w dzień i w nocy, i to w zasadzie w całym kraju. W weekend upały na zachodzie kraju mają dojść do nawet 40 stopni. Brak zaproszenia dla prezydenta Karola Nawrockiego na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy wynika z formuły wydarzenia, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, który dodał też, że Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w gdańskim wydarzeniu. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował wcześniej, że Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję, więc nie wybiera się na tę imprezę. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się w czwartek i piątek w Gdańsku i jest współorganizowane przez Polskę i Ukrainę. Wydarzenie odbędzie się, gdy w Polsce wciąż żywo dyskutowane jest odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego, co było odpowiedzią na nadanie przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W wieku 94 lat zmarł producent muzyczny Cliff Davis. Odpowiedzialny był za kariery Patti Smith, Bruce'a Springsteena, Whitney Houston i wielu innych znanych muzyków. Davis zmarł w swoim domu w Nowym Jorku. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei finalistka imprezy tej rangi w Paryżu, Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzeka, który jedzie na Wimbledon, zajmując swoją najwyższą w karierze 46. pozycję w rankingu ATP. I tak mówi nam o swojej obecnej kondycji i przygotowaniu.
2: W tym roku pojadę dobrze przygotowany. No, wygrałem swój pierwszy turniej na tej samej nawierzchni, więc to jest na pewno dobra przesłanka. Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
0: Wimbledon zacznie się już w poniedziałek. Nocą będzie pogodniej, tylko miejscami mgliście, burze i opady deszczu jedynie na Podkarpaciu. Jutro, jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcz jedynie na południowym wschodzie. W wielu regionach gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28.

i wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: jesteś ty.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

ulewnym deszczu zalane są pomieszczenia huty w Stalowej Woli. Odesłany z Ukrainy order Orła Białego dotarł już do Polski. Lionel Messi pobił strzelecki rekord. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po intensywnych opadach deszczu, jakie przeszły nad Stalową Wolą na Podkarpaciu, zalane są niektóre ulice, serwerownia, huty, Stalowa Wola i pomieszczenia ZUS-u. Sytuacja powoli się stabilizuje. W podobnej sytuacji są dziś wieczorem Kraków i Biały Dunajec na Podhalu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i

0: nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Udział prezydenta Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji, będzie to zła wiadomość dla polskiego biznesu, uważa poseł klubu parlamentarnego Centrum Ryszard Petru.
1: To była największa szansa dla Polski zdobycia kontraktów na Ukrainie. Nie tylko na odbudowę Ukrainy, ale również teraz, bo przecież biznes, niestety to trzeba powiedzieć cynicznie, w trakcie wojny cały czas się kręci. Nie wiemy, czy przyjedzie prezydent Zełenski, a jeżeli on nie przyjedzie, to może obniżyć rangę całej tej konferencji. I naprawdę my jesteśmy jednak poza tym obiegiem gospodarczym. To Niemcy załatwiają sobie kontrakty, Francuzi, Anglicy, oczywiście Amerykanie, a Polska, która jest najbliżej, powinna relatywnie proporcjonalnie najwięcej na tym zyskać.
0: Na konferencji odbudowy Ukrainy pod koniec tego tygodnia mają być obecni m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, a także premierzy takich państw jak Holandia, Austria i Łotwa. Bardzo trudny początek wakacji czeka mieszkańców Gdańska i turystów, którzy w najbliższy weekend postanowią odwiedzić to miasto. 27 czerwca rusza remont węzła Hucisko, który obejmie przebudowę wszystkiego, co służy tramwajom od torowiska po trakcję. Jak dużym jest to wyzwaniem, świadczy poziom ruchu w tym rejonie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
2: Przez węzeł Hucisko w godzinach szczytu przejeżdża każdej godziny 51 tramwajów.
0: Na czas remontu większość z nich pojedzie objazdem. Część w kierunku Stogów zostanie zastąpiona autobusem, dodaje prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
3: Chcemy te trudności państwu wynagrodzić. Linia T8 będzie bezpłatna i co istotne będzie kursowała z częstotliwością 5 minut.
0: Trudności odczują oczywiście nie tylko pasażerowie tramwajów, ale też kierowcy samochodów, rowerzyści, a nawet piesi. Pomoc w odnalezieniu się można będzie otrzymać w specjalnie rozstawionych punktach informacyjnych. Tramwaje mają wrócić na węzeł Hucisk. 31 sierpnia. Lionel Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Austrią i został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii tego turnieju. Słynny Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klosego na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Pełniący obecnie rolę trenera FC Nürnberg, 48-letni Klose, już przed startem mundialu podejrzewał, że nie otrzyma pierwszego miejsca w klasyfikacji wszechczasów. Dziś w meczu Argentyny z Austrią nie obyło się też bez zaskoczeń. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna wygrała jednak 2-0. Jutro w większości kraju pogodnie, burze i deszcze, jedynie na południowym wschodzie. W większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20 stopni.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.